Wprawdzie Pat Travers powiedział good night, czyli dobranoc, ale to nas nie powstrzyma przed tym, byśmy kontynuowali nadawanie cudnych piosenek w Baobabie. A ja dzisiaj będę troszeczkę taki kącik, za przeproszeniem, motoryzacyjny proponował. Myśmy z Antonim, mówię o Antku Piekucie, przez pewien czas w takiej motoryzacyjnej telewizji mieli swój kącik, gdzie nadawaliśmy różne kolorowe teledyski związane z, ogólnie rzecz biorąc, motoryzacją. I wiele się tam nauczyłem mądrych rzeczy o samochodach, ale no, nie na tyle bym na przykład potrafił V8 odróżnić od V4, jeżeli w ogóle coś takiego występuje. Natomiast zwróciła ta część naszej działalności moją uwagę na związek twórczości niektórych artystów, i to takich bardzo zasłużonych dla historii, dla muzyki, dla rock'n'rolla zwłaszcza, a także i dla bluesa, z motoryzacją. I za chwileczkę przypomnę bardzo stary, bo z 51 roku pochodzący przebój, zatytułowany Racket 88. To Racket 88 odnosi się do samochodu. W 1949 roku firma Oldsmobile wypuściła samochód, który nosił właśnie numerek 88 albo dwie cyferki 88, i to był na ówczesny czas jakiś niesłychany zupełnie wynalazek w sensie atrakcyjności dla pasażera, a zwłaszcza dla kierowcy. Do tego stopnia to musiało być atrakcyjne, że Ike Turner, który miał już wówczas ponad 20 lat, zafascynowany tym wynalazkiem, napisał o nim piosenkę. Piosenkę zatytułowaną Racket 88. Musiała ten samochód jakieś niesłychane osiągi mieć, skoro rakietą go nazwano. No i Ike razem ze swoimi Kings of Rhythm nagrał ten utwór, stał się on swojego rodzaju przebojem, a po latach znawcy tematu, uczeni, doszli do wniosku, że być może był to pierwszy w historii rock and roll, czyli takie nagranie, które wyznaczało późniejszym rock'n'rollowcom szlak i kierunek, w którym należy podążać. Jeżeli Państwo łaskawie uszka nastawią, to początek tego nagrania, przypominam, że był to rok 51, taka fortepianowa introdukcja w wykonaniu Ike'a Turnera, była potem skopiowana niemal jeden do jednego przez małego Rysia, zwanego Little Richardem, który do swojej Lucille właśnie taką introdukcję fortepianową dodał. Pod nagraniem Racket 88 na wszystkich płytach oficjalnie wydanych wcale nie jest podpisany jednakowoż Ike Turner, tylko Jackie Branston. A Jackie Branston był wokalistą w zespole Turnera, wokalistą i saksofonistą. No i z nie do końca jasnych przyczyn, historia nie mówi dlaczego, nie Turner, tylko on został podpisany jako autor tego utworu. Natomiast wszyscy dzisiaj z samym Ike'iem Turnerem na czele jednak twierdzą, że to on wymyślił Racket 88, że to on był autorem tego nagrania i że to on w związku z tym może uważać się za pierwszego, który skomponował, nagrał i potem promował nagranie rock'n'rollowe.

Jackie Brenston śpiewał i dmuchał w saksofon, natomiast Ike Turner grał na fortepianie i chyba na gitarze, bo w tym nagraniu, choć ono, jak mówiłem, jest firmowane przez Jackiego Brenstona, to jednakowoż Ike był osobą wiodącą. Może kilka słów, czy nawet zdań do tego stopnia się posunę o Ike'u. Prawdziwe, pełne nazwisko Isaiah Luster Turner Jr., urodzony 5 listopada 1931 roku w Clarksdale, Mississippi. To Clarksdale to naprawdę takie gniazdo różnych słynnych bluesowych postaci. Warto to by było zgłębić kiedyś. Jakąś wycieczkę można by zorganizować do Clarksdale i tak nasiąknąć tym klimatem, żeby potem już nikt się nie mógł przyczepić, że człowiek nie jest blues fanem. No ale to przy jakiejś innej okazji będę zbierał zamówienia na udział w tej wycieczce. A teraz jeszcze do Ike'a Turnera. Dzieciństwa nie miał łatwego, bo ojca mu zabili biali zwolennicy segregacji rasowej, no a on jako półsierota dojrzewał w takich okolicznościach niezbyt sprzyjających kształtowaniu się młodej psychiki, co później pewnie też wpływało na to, jakim był za dorosłości człowiekiem, a historia ocenia go od tej strony nie pozytywnie, a powiedziałbym wręcz negatywnie. W 1951 roku ze swoimi Kings of Rhythm udał się do Memphis i tam u sama Phillipsa nagrał rzeczone Racket 88. Zachęcony sukcesem tego nagrania, Jackie Brenston się usamodzielnił, ale okazało się, że nie jest ani tak zdolny, ani tak nie ma takiej inwencji twórczej, by ta jego solowa działalność cokolwiek przyniosła. Natomiast Ike stał się cenionym sidemanem. Grywał z Halvin Wolfem, z Elmorem Jamesem, z Otisem Rushem, z Buddy Guyem, Sonny Boy Williamsonem II, no, a także ze swoimi własnymi The Kings of Rhythm. Przeniósł się gdzieś w 1952-1953 roku do St. Louis i tam został takim najważniejszym artystą w tym rejonie. Brenston przyłączył się z powrotem do zespołu w 1955 roku. No i mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się w zespole Ike'a Turnera również niejaka Anna Mae Bullock, która później została jego żoną, matką jego dzieci, a przede wszystkim została Tiną Turner. W 1959 roku Tina nagrała pierwszy wielki przebój, swój i Ike'a, bo nazywali się wówczas Ike and Tina Turner, zatytułowany A Fool in Love. Was a

To były dwa wczesne, bo z 1961 roku przeboje państwa Turnerów, czyli Ike'a i Tiny, A Fool in Love i It's Gonna Work Out Fine. Myśmy się tak skoncentrowali na Ike'u, a tymczasem tak naprawdę w tym duecie no, niewątpliwie pierwszą planową rolę zaczęła odgrywać Tina, co myślę dla słuchaczy było rzeczą oczywistą i jak najbardziej oczekiwaną. Natomiast Ike z tego tytułu zaczął przeżywać ogromne frustracje, które no, uzewnętrzniały się nie tylko w warstwie twórczości artystycznej, ale i może przede wszystkim w tej warstwie małżeńskiej. To mieliśmy ci z Państwa, którzy widzieli film, a zresztą o tym filmie może jeszcze za chwilę. W każdym razie Ike i Tina tworzyli na estradzie parę wspaniałą, dynamiczną i taką, która porywała publiczność. Natomiast kiedy zapadała kotara kurtyny, no, stawało się coś strasznego. Coś, co spowodowało, że napięcie między dwojgiem tych ludzi było momentami nie do zniesienia. Dodatkowo jeszcze Ike popadał bardzo łatwo w różnego rodzaju uzależnienia, z których najgorszą była heroina. Tina natomiast coraz bardziej zdawała się być zapatrzona w innego rodzaju dźwięki, innego rodzaju muzykę, chociaż takim przełomowym momentem był rok 71 chyba, kiedy zaproszono Ike and Tina Turner Review do tego, by otwierali koncerty przy wielkiej amerykańskiej trasie Rolling Stonesów. Wtedy też Ike doszedł do wniosku, że być może należałoby pójść z duchem czasu i troszkę przearanżować cały repertuar. I tak też się stało. Bardziej to poszło w stronę takiego soul funku. Natomiast nie było to w dalszym ciągu chyba to, do czego aparat wokalny Tiny był najlepiej przystosowany i w ogóle do czego ona jako ten niesłychany organizm, ta maszyna muzyczna najchętniej by dążyła. Z tego takiego okresu przejściowego teraz dwa nagrania chciałbym przypomnieć. Jedno z takich nielicznych, w którym Ike i Tina wokalnie udzielają się niemal równorzędnie. Jest to nagranie zatytułowane Pick Me Up, a potem coś, co wskazuje, że zmarnowała nam się troszkę Tina jako wykonawczyni bluesów, bo niewielu tych bluesowych nagrań ma w swoim repertuarze, no ale to fantastycznie zaśpiewała. Why I Sing the Blues B.B. Kinga. Czyli przypominam jeszcze dwa nagrania państwa Turnerów z przełomu lat 60. i 70.

1975 roku Tina na dobre się usamodzielniła. Rok później państwo Turnerowie rozwiedli się. Ike pogłębiał swoje zainteresowanie heroiną i podobnymi środkami, a Tina stawała się jedną z najistotniejszych kobiet współczesnej muzyki. Ja bym chciał tak jakoś udowodnić, że Tina tak naprawdę miałaby szansę również w naszym bluesowym świadku zdobyć sobie status supergwiazdy i dlatego wyszukiwałem na tę okoliczność nagrań związanych z bluesem, jeżeli nie w samej strukturze kompozycji linii melodycznej, to przynajmniej w tytule. I na płycie Foreign Affair, wydanej w 1989 roku, jest kilka kompozycji Tonego Joe White'a, takiego szemrzącego zazwyczaj muzyka, kompozytora, twórcy z południa Stanów, który tutaj dla Tiny napisał kilka bardzo przyjemnych numerów, a w zasadzie to Tina wykorzystała już istniejące jego kompozycje. Jedna z nich nosi tytuł Undercover Agent for the Blues, czyli tajemny agent bluesowy. Czyli w tytule blues jest, jakby się zgadzało z tym, co sobie założyłem. No ale bardziej zbliżone do standardu bluesowego będzie nagranie kolejne, które pojawiło się na soundtracku do wspomnianego już wcześniej filmu. Filmu What's Love Got to Do With It, w którym przedstawiono to wszystko, o czym wcześniej też mówiliśmy, czyli o tym niezwykłym napięciu i tragedii, jakie to napięcie wprowadziło w rodzinne życie Ike'a i Tiny. Film wyreżyserował Brian Gibson. Mnie osobiście umiarkowanie się podobał, ale niewątpliwie warstwa muzyczna, która była związana z tym obrazem, dodała mu niesłychanego kopa. Tam też znalazłem kilka nagrań takich, które mogłyby się w bluesowej audycji znaleźć, a tym najbardziej podstawowym jest Rock Me Baby B.B. Kinga, które Tina wyśpiewała z iście takim diabelskim, ale bardzo stylowym pazurem.

No cóż, nieprawda, że Tina bardzo dobrze rokuje jako obiecująca wokalistka bluesowa. Ja myślę, że może jeszcze przyjdzie taki moment. Wprawdzie ona oświadczyła, że już nigdy więcej i że poświęci się już zupełnie innym rejonom aktywności życiowej, a nie muzyce. No ale myślę, że jest pewien taki element nadziei w tym, że ona kiedyś wróci do muzyki, a jeżeli wróci, to myślę, że ten wiek, no bo co tu dużo ukrywać, to już nie jest nastoletnia osoba i ta aura, która ją otacza, mogłaby ją skłonić do tego, żeby nagrać płytę bluesową i jak to mówi mój ulubiony redaktor, byłaby to z pewnością płyta rozkoszna. Tymczasem wróćmy jednak do państwa Turnerów, bo Tinie poświęciliśmy już dużo, a teraz chciałbym do Ike'a. Otóż ten początek lat 90. był dla niego z jednej strony bardzo znaczący, bo w 1991 roku wspólnie z Tiną zostali wprowadzeni do rock'n'rollowego panteonu sław. Przy czym, kiedy nastąpiło wręczanie tych dyplomów związanych z takim wprowadzeniem do tego grona, no, mogła się tam pojawić tylko Tina, bo Ike akurat siedział we wpierdlu, jak to się brzydko mówi w slangu bluesowo-penitencjarnym. W związku z czym wyróżnienie to zostało wręczone jego córce. Siedział on sobie w tym więzieniu, ten Ike, i przemyśliwał, widać, nad swoim życiem, bo potem jak wyszedł, gdzieś w połowie lat 90. poddał się leczeniu i wszyscy twierdzą z nim na czele, że od tego czasu, a minęło już 10 lat, jest czysty, czyli nie bierze, co wpływa na to, że jest czynny coraz bardziej i coraz bardziej twórczy. To zauważyli również inni artyści i zaczęli zapraszać Ike'a Turnera do uczestnictwa w ich nagraniach. Wybrałem dwa przykłady z różnych biegunowo estetyk takiej właśnie współpracy Ike'a Turnera z innymi artystami. Jedno bliższe naszej estetyce bluesowej to nagranie z Ensonem Vandenbergiem, Otisem Grandem i Debbie Davis, którzy we trójkę zrealizowali album zatytułowany Grand Union w 1998 roku i w dwóch nagraniach Ike został doproszony jako sesyjny pianista. Jedno z tych nagrań nosi tytuł West Side Bossman i za chwileczkę je Państwo uprzejmie usłyszą. Drugi przykład współpracy Ike'a z artystami współczesnymi jest już bardziej interesujący ze względu na, zdawałoby się, różnicę pokoleń i to może nawet dwóch czy trzech, a także właśnie różnicę wynikającą z estetyki. Otóż zespół Gorillaz na płycie Demon Days wydanej w 2005 roku również nagrał jedną z piosenek we współpracy z Ike'em Turnerem. Every planet we reach is dead. A więc Grand Union z Ike'em Turnerem i Gorillaz też z Ike'em Turnerem.

0: if you wanna.
1: Tak, bracia i siostry, to jest Ike Turner, Anno Domini 2006. Tak zaczyna się płyta zatytułowana Rising with the Blues, która przyniosła 14 nagrań Ike'a i jego The Kings of Rhythm, czyli pętla czasowa, jak gdyby się zamknęła tym, co w 1951 roku zaczynał, mówię o aparacie wykonawczym, czyli The Kings of Rhythm powrócili 45 lat, ile? A może to 55 lat nawet potem. Tak, to już 55 lat. No i z tego widać, że Ike nadal w świetnej formie, nie tylko muzycznej, bo jeśli popatrzeć na zdjęcia na okładce, to wygląda na 60-latka, no a tak naprawdę skończył 75. I dobrze, bo to oznacza, że rzeczywiście chyba już nie koleguje się z tymi różnymi niedobrymi elementami pozamuzycznymi i że jest tak naprawdę zaangażowany tylko i wyłącznie w to, co robi najlepiej, czyli w wymyślanie nowych numerów i w ich wykonywanie. W 2001 roku już był znak tego, że Ike jest w XXI wieku w dobrej formie, bo wydany wówczas album Here and Now otrzymał nawet nominację do Grammy w kategorii najlepszego albumu tradycyjnego bluesowego, a chyba też dostał nagrodę W.C. Handy'ego za tak zwany comeback album. Tak, to było w 2001 roku. No a teraz w 2006 jest nowa płyta Rising with the Blues. No i z niej jeszcze trzy utwory, trzy instrumentale. Bardzo różne w nastrojach i w klimatach, ale wskazujące na to, że Ike, co już chyba mówiłem, ale jestem stary i się czasami powtarzam, jest w świetnej formie. Jazzy Fuzzy, After Hours i Bipolar. Ike Turner i jego The Kings of Rhythm.

No i tak, tradycja ze współczesnością tu się bardzo pomieszała. Tradycja, bo tak jak wspominałem, Ike to 75-letni mężczyzna. Ike to lider zespołu, który wprawdzie no, z przerwami, ale istnieje od 1951 roku, The Kings of Rhythm. No i to wszystko brzmi z jednej strony bardzo tradycyjnie, ale zrealizowane bardzo współcześnie. Generalnie rzecz biorąc, Rising with the Blues, nowy album Ike'a Turnera, nowy, bo w 2006 roku wydany, to płyta, która bardzo mi się podoba i którą chciałbym Państwu od czasu do czasu przypominać. Natomiast z drugiego bieguna nowości i intensywności grania, teraz na koniec tej edycji Blues Cornera będzie Robert Randolph. Gitarzysta uprawiający tę sztukę w sposób nietypowy, bo wykorzystujący gitarę pedal steel gra tak, jakby powstali, zmartwychwstali w jednym szeregu, zagrali razem Jimi Hendrix i Stevie Ray Vaughan, a do tego jeszcze dołączył Lenny Kravitz. Tak brzmi Robert Randolph i jego Family Band. Dwa nagrania z ich tegorocznej, czyli w 2006 roku nagranej płyty Color Blind, czyli daltonista. Ale płyta muzycznie zupełnie nie daltonistyczna, bym powiedział, tylko wręcz wybuchowa. Ain't Nothing Wrong With That i Deliver Me, Robert Randolph.

Yeah.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.

W październiku 2024 roku minęło dokładnie 55 lat od pierwszego wspólnego koncertu zespołowi Allman Brothers Band i jednocześnie minęło 10 lat od ostatniego, kończącego karierę The Allman Brothers Band koncertu. I to był właśnie fragment tego koncertu, który odbył się w Beacon Theatre w Nowym Jorku 28 października 2014 roku. To był koncert w składzie nieoryginalnym, no bo czas zrobił swoje, ale nie wykluczam, że był to jeden z najlepszych zestawów, w jakich mogli zaprezentować się The Allman Brothers Band na przestrzeni owych 55 lat. Śpiewał i grał na klawiszach Greg Allman, na gitarach grali odpowiednio bardziej na slajdzie Derek Trax i na drugiej gitarze Warren Haynes, na gitarze basowej Othiel Burbridge, na perkusji, a były aż trzy instrumenty perkusyjne, Butch Trax, J-Mo, czyli J. Johanny Johansson i Mark Quinones na perkusjonaliach. I właśnie z okazji tej 10. rocznicy, też w październiku 2024 roku, ukazał się album zawierający zapis tego koncertu. Tym razem już w pełnej wersji, pięknie zremasterowanej. I usłyszeli Państwo fragment tego właśnie nagrania. To był moment, w którym muzycy właśnie wkroczyli na scenę i jak to bywało, bez specjalnych zapowiedzi, ruszyli ze swoją muzyką. Little Martha, czy kompozycja Dwayna Allmana, która przeszła płynnie w Mountain Jam. Z kolei autorstwa wspólnego Donovana i wszystkich członków The Allman Brothers Band. Pomyślałem sobie, że jest to okazja, żeby w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa o współczesności muzyki i muzyków, którzy współpracowali z The Allman Brothers Band, niekoniecznie będąc ich oficjalnymi, stałymi członkami. Ale zacznijmy od tych oficjalnych i stałych, czyli od Warrena Haynesa i Dereka Traxa, którzy wspólnie podjęli się opracowania ostatniego z dotychczas odnalezionych utworów skomponowanych przez Grega Allmana. Jeden ze współpracowników Grega odnalazł gdzieś jakieś zapiski i przekazał te zapiski jedynemu, jak mu się wydawało, godnemu zaufania artyście, który mógł z tym zrobić to, czego nie zdołał już zrobić Greg Allman, i okazało się, że padło na Warrena Haynesa. A Warren Haynes postanowił doprosić do finalnej realizacji tego dzieła Dereka Traxa. I w ten sposób powstała ostateczna wersja utworu o tytule Real, Real Love, który znalazł się na wydanej też w jesienią 24 roku płycie Warrena Haynesa zatytułowanej Million Voices Whisper.

W czasie, o który teraz mówimy, czyli o jesieni 2024 roku, jedynym żyjącym, oryginalnym członkiem grupy The Allman Brothers Band jest perkusista J-Mo, czyli John Lee Johnson, który czasami też używał rozbudowanego przydomka J. Johanny Johansson. Urodzony w 1944 roku, w 2024, jak z tego wynika, skończył 80 lat. J-Mo wydaje się być najmniej aktywnym, jeśli chodzi o działania spoza macierzystego zespołu, członkiem tego aparatu twórczego. Od wielu lat funkcjonuje prowadzony przez niego zespół pod nazwą J-Mo's Jazz Band. To jazz to jest zwrócenie uwagi na jazzowe zainteresowania i jazzową fascynację J-Mo, ale pisany jazz jest w bardzo nietypowy sposób. Przeliteruje J-A-3-S i Z. Jazz's Band. Istnieje sporo koncertowych nagrań tego organizmu muzycznego i jedno studyjne. I właśnie z tej płyty, wydanej w 2011 roku, noszącej tytuł Renaissance Man, człowiek renesansu, posłuchamy J-Mo z jego własnym zespołem w standardzie Sleepy'ego Johna Estesa, Living Trunk.

Wiodącą postacią w tym nagraniu J-Mo's Jazz Band był głos i gitara. I głos i gitara należą do artysty, który występuje na scenie i w nagraniach jako Junior Mac i od wielu, wielu lat jest związany z J-Mo i jego zespołem. Wydaje mi się, że jest to postać na tyle mało znana, a z kolei na tyle atrakcyjna, jeśli chodzi o brzmienie głosu i to, co wyczynia na gitarze, że chciałbym teraz przez chwileczkę zatrzymać się właśnie przy Junior Mac, przy Juniorze Macu i zaproponować nagranie organizmu muzycznego o nazwie Heritage Blues Orchestra. To jest w zasadzie trio wspomagane też przez innych artystów. Trio składające się z wokalistki Chaney Sims, śpiewającego gitarzysty Billa Simsa Juniora i właśnie z Juniora Maca. Świetna płyta, nawiązująca bardzo do bluesowych korzeni, ale zrealizowana w sposób bardzo współczesny. Heritage Blues Orchestra. Jedyna płyta wydana w 2012 roku. I właśnie z tego albumu posłuchamy jednego z pomnikowych bluesów Roberta Johnsona, Catfish Blues.

Wracam teraz raz jeszcze do J-Mo i jego jazz bandu, do którego realizacji koncertowych i nagraniowych zapraszał J-Mo innego perkusistę The Allman Brothers Band, czyli Marka Quinonesa. To specjalista od perkusjonaliów, przede wszystkim związanych z brzmieniami latynoskimi. Pamiętajmy bowiem, że w tej podstawowej instrumentacji w The Allman Brothers Band były trzy zestawy perkusyjne. Butch Trax był tym, który nadawał podstawowy rytm. J-Mo robił głównie ozdobniki, takie troszkę jazzujące. No a właśnie Mark Quinones dodawał do tego jeszcze dodatkowe koronki, które towarzyszyły brzmieniom gitar. Warren Haynes także korzystał ze współpracy z Quinonesem wtedy, kiedy nagrywał własne płyty. Oto z albumu Ashes and Dust z 2015 roku, zrealizowanego pod firmą Warrena Haynesa, utwór zatytułowany Spots of Time, w którym daje o sobie znać artyzm mistrza perkusjonaliów.

Obok Warrena Haynesa najbardziej czynnym byłym członkiem The Allman Brothers Band jest niewątpliwie wspomniany już Derek Trax. To nazwisko zresztą jest bardzo związane przecież z historią The Allman Brothers Band, ponieważ jego wuj Butch Trax był od początku wspólnie z Jamie'ą podstawą sekcji rytmicznej The Allman Brothers Band. Derek Trax ma też młodszego brata, Dwayna Traxa, który podobnie jak z kolei jego wuj jest też perkusistą. Posłuchajmy, jak obaj bracia spełniają się we wspólnym graniu, a to jest utwór pochodzący z płyty The Derek Trax Band zatytułowanej Already Free. I to jest nagranie tytułowe z tego albumu.

Wspomniany Dwayne Trax jest w XXI wieku perkusistą świetnej amerykańskiej southern rockowej grupy Widespread Panic. Ale i pozostali członkowie Widespread Panic chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach, które nawiązują do tradycji The Allman Brothers Band. Gitarzysta Widespread Panic, Jimmy Herring, często bywał dopraszany przez Dereka Traxa, jeszcze wtedy, kiedy prowadził on własny zespół The Derek Trax Band, a potem także, kiedy już wspólnie ze swoją żoną prowadzili i prowadzą nadal Tedeschi Trax Band. Posłuchamy Jimmy'ego Herringa w nagraniu The Derek Trax Band zatytułowanym Kicking Back z albumu Out of the Madness.

Nieżyjący już drugi gitarzysta i wokalista zespołu Widespread Panic, John Bell, też bywał zapraszany przez The Allman Brothers Band do wspólnego grania. Także wtedy, kiedy The Allman Brothers grywali swoje słynne koncerty w Beacon Theatre w Nowym Jorku. Zagrał z nimi coś z repertuaru Widespread Panic, czyli utwór zatytułowany And It Stoned Me. Oto właśnie John Bell, zresztą także z kolegą z Widespread Panic, czyli z Jimmym Herringiem i The Allman Brothers Band, podczas koncertu w 2009 roku w Beacon Theatre.

0: To spotkanie z muzyką The Allman Brothers Band chciałbym zakończyć czymś bardzo wzruszającym, czyli ostatnim nagraniem, jakiego zespół dokonał w historii. Odbyło się to podczas finałowego koncertu w Beacon Theatre 28 października 2014 roku. Świadomie zachowałem w tym nagraniu długi, bo ponad 3-minutowy wstęp mówiony, ale to, co mówią ci, którzy od początku byli z zespołem, czyli Greg Allman, Butch Trax i J-Mo, brzmi tak, jak ich muzyka. No a potem do tych wypowiedzi dołączają utwór, który zamyka koncert. Tytuł tego utworu Trouble No More. To jest jednocześnie wspomnienie tego, że Trouble No More było pierwszym wykonanym i nagranym przez The Allman Brothers Band utworem w 1969 roku. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a po Trouble No More będzie jeszcze bonus dla wytrzymałych słuchaczek i słuchaczy, czyli ponad 17-minutowa wersja Le Breur in A Minor w koncertowej wersji z Beacon Theatre z 2009 roku. I zapraszam bardzo do wysłuchania tego bonusa.
1: A few years ago, just a few years ago, I was called to come and meet these guys in Jacksonville, Florida. And it was kind of like a little stiff in the room until one of them handed me a lyric sheet and said, sing. And this is about 3:30 in the afternoon in Jacksonville, Florida. March 26th, 1969. Never did we have any idea we'd come to this.

0: Jimmy Harry on the guitar.
1: Thank you.
2: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu bielszy odcień bluesa. Rzeczywiście, taka jest prawda. Ze scenariuszem tej audycji woziłem się dobrych kilka lat, może nawet i kilkanaście. A to dlatego, że chciałbym w bielszym odcieniu bluesa złożyć należną cześć kobietom śpiewającym tę naszą kochaną muzykę, a najlepiej, żeby audycja wtedy ukazała się w Dniu Kobiet, czyli w dniu 8 marca. Proszę sobie wyobrazić, że żeby czwartek, bo przecież w czwartek są premiery bielszego odcienia bluesa, więc żeby w czwartek wypadał dzień 8 marca, to trzeba na to czekać mniej więcej 10 lat w takich interwałach. Poprzedni 8 marca był w 2018 roku, a następny jest przewidywany, będzie, bo tak, to ten kalendarz jest tutaj nieugięty, będzie dopiero w 2009 roku. No i dlatego pomyślałem sobie, że nie ma już co czekać, trzeba zrobić taką audycję i tutaj z pomocą przyszły mi okoliczności nie nasze, nie polskie, nie europejskie, tylko amerykańskie. Otóż, proszę Państwa, jest coś takiego, co się nazywa Women's History Month, czyli historyczny miesiąc kobiet. To zostało zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych i początkowo obchodzono tylko Tydzień Kobiet, ale od 1987 roku rozszerzono tę ideę na cały miesiąc, na marzec. Główne cele tego to podkreślenie osiągnięć kobiet w różnych dziedzinach, nauka, sztuka, polityka, sport i tak dalej, edukacje na temat historii kobiet, zwiększenie świadomości na temat równości płci i praw kobiet. No i są w związku z tym obchody w Stanach Zjednoczonych przez cały marzec. Nagadałem, więc teraz proponuję, żebyśmy posłuchali pierwszej ze śpiewających kobiet, a będzie to Demetria Taylor, chicagowska wokalistka bluesowa, jest córką chicagowskiego sławnego gitarzysty Eddiego Taylora, a w tym nagraniu towarzyszyć jej będzie na gitarze brat, czyli Eddie Taylor Jr. Utwór nosi tytuł Bad Girl.

Wracam teraz do historii, do okoliczności związanych z amerykańskim Women's History Month. Z tej okazji zasłużona chicagowska wytwórnia Delmark skompilowała album o tym właśnie tytule Women's History Month, na który złożyły się nagrania kobiet. Kobiet związanych z chicagowskim bluesem. I są to głównie artystki nienależące do grona tych z pierwszych stron magazynów bluesowych. Nie usłyszymy więc w tej audycji ani Coco Taylor, ani Bonnie Raitt, ani Susan Tedeschi, ale z całą pewnością będą to głosy pełne ekspresji i pełne bluesowego żaru, no i w sumie będą to bardzo przyzwoite, o czym przekonała nas przed chwileczką Demetria Taylor. A teraz wystąpi Karen Carroll, również związana z chicagowskim bluesem. Usłyszymy ją w nagraniu, które no, jest jakże bliskie temu cyklowi, bielszemu odcieniowi bluesa, bo nosi ono tytuł Help Me. To jest kompozycja Sonnego Boya Williamsona, która przecież w wykonaniu zespołu Wigwam rozbrzmiewa zawsze na początku każdej z naszych audycji. Oto wersja Help Me w wykonaniu Karen Carroll.

Kolejna wykonawczyni należy do tych chyba najmniej znanych. Występowała jako Queen Sylvia Embry. Urodziła się w 1941 roku, umarła w 1992 i była oczywiście związana z bluesem chicagowskim. To jest jeden z nielicznych przypadków chicagowskiego bluesa, kiedy wokalistka bluesowa gra jednocześnie na basie. A ona właśnie w latach 70. i 80. wypełniała swoją basową gitarą i swoim głosem chicagowską bluesową rzeczywistość. Oto Queen Sylvia Embry w nagraniu I Wonder Why.

Usłyszą Państwo teraz śpiewającą perkusistkę, czyli Cheryl Youngblood. Oczywiście też związana z chicagowskim bluesem. Nagranie, które usłyszymy, to jej własna kompozycja zatytułowana Red Hot Women in Blues. Dodatkową atrakcją jest udział kolejnej kobiety w tym nagraniu, bo usłyszymy tu gitarzystkę Joanne Connor.

Big Time Sarah. Ta chicagowska wokalistka naprawdę nazywała się Sarah Streeter i w latach 60. i 70. należała do podstawowego zestawu artystów i artystek nagrywających dla słynnej chicagowskiej wytwórni Delmark. Przez wiele lat współpracowała z Magic Slimem, no ale nagrywała także własne utwory. Żyła w latach 1953-2015. Usłyszymy w jej wykonaniu słynną kompozycję Williego Dixona, ale przystosowaną do własnych potrzeb wykonawczych przez Big Time Sarah, bowiem tytuł tego nagrania brzmi Hoochie Coochie Woman.

Sharon Lewis wystąpi teraz, charyzmatyczna wokalistka bluesowa z Chicago, chociaż współpracowała i największe sukcesy zdobywała z zespołem, który nosił nazwę Texas Fire. Jej album The Real Deal to główna pozycja w jej dyskografii i oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Sharon Lewis, The Real Deal.

Wokalistka starszego pokolenia, urodzona w 1948 roku, żyła aż do 2022, to Zora Young. Szczyciła się tym, że jest w bluesie zakorzeniona nie tylko swoim głosem i swoją sztuką wykonawczą, ale także tym, że może się poszczycić więzami rodzinnymi z Howlin' Wolfem. W wykonaniu Zora Young usłyszymy jej własną kompozycję zatytułowaną Tusk.

Jedną z najstarszych chicagowskich śpiewaczek bluesowych uwzględnionych w tym właśnie zestawie jest Bonnie Lee. Urodzona 1931, zmarła 2006. Swoim głosem ubarwiała występy i nagrania Muddy'ego Watersa i Magic Slima. Jednym z jej najbardziej znanych nagrań jest słynna kompozycja Little Willie'ego Johna zatytułowana Need Your Love So Bad. Oto Bonnie Lee.

Gloria Hardiman, która za chwilę wystąpi, należy do tych mniej znanych chicagowskich wokalistek, co nie znaczy, że nie zasługuje na to, by uwzględnić ją w tym zestawie śpiewających pań. I oto ona w towarzystwie znakomitości chicagowskiego bluesa, czyli Steve'a Freunda na gitarze, Kena Sajdaka na fortepianie i Ediego Turnera na perkusji, zaprezentuje się w nagraniu You Got Me Where You Want Me. Gloria Hardiman.

Shirley Johnson to też artystka, która należała do ulubienic właścicieli wytwórni Delmarte Records. Żyła w latach 1953-2021 i choć urodzona była w Virginii, to jej cała kariera związana była z Chicago i w takiej też stylistyce chicagowskiego bluesa utrzymane jest i to nagranie z Shirley Johnson w utworze You're Reckless.

Zestaw śpiewających blues kobiet z Chicago, przygotowany przez wytwórnię Delmark, zawiera też nagranie mało u nas znanej wokalistki, która występowała jako Grana Louise. Oto jej własna kompozycja zatytułowana Lead Foot.

0: cautious first. What red light?
1: Prawdziwą nestorką w tym zestawie śpiewających kobiet bluesa z Chicago jest Blue Lou Barker. Naprawdę nazywała się Louise Dupont Barker, a w koncertach i w nagraniach zazwyczaj towarzyszył jej mąż Danny Barker. W swojej sztuce łączyła ona chicagowski blues z jej macierzystą muzyką z Nowego Orleanu, a więc blues, swing i to, co tak charakterystyczne dla Luizjany. Oto jej własna kompozycja opowiadająca o tym, jak czuje się kobieta w ramionach mężczyzny, który jest mężem innej kobiety. Blue Lou Barker, I feel like lying in another woman's husband's arms.

Na koniec tego zestawu śpiewających chicagowskich dam bluesa prawdziwe dziecko bluesa, czyli Carlisle Guy. To oczywiście córka legendarnego gitarzysty Buddy'ego Guya, która jest liderką i wokalistką własnego zespołu występującego i nagrywającego pod nazwą New Blue Band. W ich wykonaniu usłyszymy własną kompozycję Carlisle Guy zatytułowaną A New Day. To był pierwszy odcień bluesa, który kłaniał się śpiewającym bluesowym kobietom z okazji Women's History Month. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Voilà, là tu fais

0: everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I zanosi się na to, że będzie to bielszy odcień bluesa pełen niespodzianek. No, może powiedzmy sobie takich rozmaitości. Przy czym raczej, jak zawsze, staram się, żeby wypełniać audycję ładnymi piosenkami i tak to też będzie. Chociaż będzie też chyba jedno nieporozumienie. Tak to delikatnie określę. Ale teraz oddajmy się klasyce, tej takiej najbardziej wyraźnej, najbardziej odnoszącej się do bluesowej przeszłości.

Down in Mississippi to tytuł tego nagrania. Głos dosyć charakterystyczny to Bobby Rush, który zdecydował się zrealizować płytę w absolutnie tradycyjnych, w najlepszym tego słowa, warunkach. Nazwał album Rawer Than Raw, czyli najsurowsze z surowych. Chodzi oczywiście o surowość brzmienia i surowość warunków, w jakich ta płyta została zarejestrowana. Jest tylko on, jego głos, jego gitara, jego harmonijka, no i ten element perkusyjny, który u tradycyjnych bluesmenów czasami występuje w postaci wybijania rytmu obcasem w podłoże. Płyta nawiązująca do korzeni nie tylko bluesa, ale do korzeni samego Bobby'ego Rusha, który przecież przyzwyczaił nas na swoich ostatnich płytach do czasami nawet dużych aranżacji, no i generalnie rzecz biorąc do grania elektrycznego, takiego skłaniającego do pogibania się, czy nawet do pohulania. A tymczasem tutaj wyłącznie prawda o bluesie akustycznym. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Don't Start Me Talking. Bobby Rush.

0: mamo.
1: A teraz z ojczyzny bluesa i z takiej formy najbardziej tradycyjnej przenieśmy się w zupełnie inny rejon świata i do elektrycznej formy naszego ukochanego gatunku.

Być może głos Państwo rozpoznali, a także brzmienie jednej z gitar, bo to był nikt inny, tylko Joe Louis Walker. Ale główną postacią firmującą to nagranie i całą płytę, z której ono pochodzi, jest Andy Watts. Brzmi no, pewnie niespecjalnie znajomo, chociaż nie jest to debiutant w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo kilka lat temu prezentowałem już jego płytę. Andy Watts jest uważany za jednego z najistotniejszych przedstawicieli bluesowego grania w Izraelu. Nawet niektórzy nazywają go izraelskim ambasadorem bluesa. Ujął swoją sztuką Kennego Neala, naszego dobrego znajomego z festiwalu Jimmy Way. I Kenny Neal podjął się współprodukcji nowego albumu Andy'ego Wattsa. Album ukazał się w lipcu 2020 roku, nosi tytuł Super Groove, no i zawiera także właśnie nagranie z Joe Louisem Walkerem, ale nie tylko, bo jest też i inny gość, a raczej gościni. Gościni, która nazywa się Eliza Neals, no, też brzmi niespecjalnie znajomo, ale też już kiedyś w Bielszym Odcieniu Bluesa występowała. Oto z albumu, który nosi tytuł Super Groove i którego głównym bohaterem jest Andy Watts, izraelski gitarzysta, wokalista i band leader, nagranie wspólne Andy'ego Wattsa z Elizą Neals.

gościnnie z zespołem Andy'ego Wattsa śpiewała Eliza Nils. No właśnie, Eliza, a nie Eliza. Nie wiem, dlaczego spolszczyłem jej imię w poprzedniej zapowiedzi. No a skoro już taka krzywda jej się wydarzyła w Bielszym Odcieniu Bluesa, to chciałbym teraz zaproponować dwa jej solowe nagrania z płyty z 2017 roku, zatytułowanej 10,000 Feet Below. I będzie to nagranie tytułowe, poprzedzone wyznaniem głęboko krytycznym Elizy Nils. You ain't my dog no more. Już nie jesteś moim psem. Eliza Nils pochodzi z Detroit, nagrywa zazwyczaj z zespołem Narcotics i to jest fragment ich wspólnej realizacji studyjnej.

Geograficznie przenieśmy się teraz do Europy, a konkretnie do Wielkiej Brytanii. I teraz to już będzie naprawdę debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa. Wystąpi Matt Walkley.

playing with myself boogie, czyli sam sobie gram boogie. I rzeczywiście, wszystkie instrumenty, a są to przecież wyłącznie harmoniki ustne, były obsługiwane w tym nagraniu przez Matta Walkleyta, brytyjskiego bluesmana, który specjalizuje się w harmonikach i to we wszystkich gatunkach harmonijek. Gra także na tych harmonijkach, a także czasami na różnych fletach, muzykę niekoniecznie zbliżoną do bluesa, a bardziej do tradycji irlandzkiej. Ale my w naszym cyklu oczywiście skupimy się na jego bluesowych wyczynach, bo Matt Walkleyt jest niewątpliwie oryginałem w tej materii. Oto jeszcze jedno nagranie, w którym Matt Walkleyt też wystąpi jako orkiestra harmonijek ustnych. Ten utwór będzie nosił tytuł Many Harps. A do tego dolepmy jeszcze jedno nagranie Matta, żeby udowodnić, że potrafi także dawać sobie radę wtedy, kiedy nie jest sam. Hey Bowley! Dwa razy Matt Walkleyt.

A teraz, proszę Państwa, to nieporozumienie, które sygnalizowałem na początku i takie dla mnie dosyć bolesne, bym powiedział, bowiem wystąpi Eric Clapton, ale nie sam. Wystąpi z Pedrito Martinezem. Jedno nagranie wynikające z ich współpracy już prezentowałem. Ale teraz usłyszymy My Father Eyes. To przecież wśród fanów Claptona jeden z ulubionych jego utworów. Tym razem, szczerze powiem, że nie bardzo rozumiem, o co chodzi od strony aranżacyjnej i wygląda na to, że Eric Clapton wyłącznie ze względów towarzyskich i przyjacielskich poddał się muzycznej wizji Pedrito Martineza. Co z tego wyszło? Ojej, proszę posłuchać. Pedrito Martinez i Eric Clapton. My Father Eyes.

No bardzo będę ciekaw komentarzy, zwłaszcza tych spośród słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają muzykę Claptona, podobnie jak ja. Czy magia nazwiska zwycięży, czy też będzie u Państwa podobnie krytyczny stosunek do tego wyczynu Pedrito Martineza i Erika Claptona. Wróćmy na terytoria bezpieczniejsze i na terytoria młodych muzyków, którzy dopiero wchodzą w świat

a fool no more. To młody pianista z Cincinnati, Ben Levin. Druga jego płyta, pierwszą graliśmy w pierwszym odcieniu bluesa. Druga płyta nosi tytuł Carry Out or Delivery. No i też jest efektem tego nieszczęścia covidowego, które opanowało cały świat. Ben Levin liczył na to, że nagra tę płytę w jakimś wymarzonym zestawie muzyków mu towarzyszących, no ale ta sytuacja uniemożliwiła zgromadzenie w studiu zaplanowanych. Ben Levin nie poddał się jednak i poprosił tatusia o pomoc, który grywał na gitarze. Tatuś nie umieszkał się zgodzić i w ten sposób powstał cały album, na którym Ben Levin gra na fortepianie i śpiewa, tatuś gra na gitarze, no a do tego towarzyszy im bardzo zgrabna sekcja rytmiczna, bas i perkusja. I tak oto powstał zupełnie przyzwoity album zatytułowany Carry Out or Delivery. Wysłuchaliśmy nagrania otwierającego tę płytę, to było You Know. No a teraz jeszcze raz Ben Levin z tatusiem i sekcją w nagraniu Stuck.

Wiem, że Rhiannon Giddens cieszy się wśród nas, blues fanek i fanów, a także nie tylko wśród blues fanów, dużą estymą. Rhiannon Giddens dysponuje fantastycznym głosem, świetną wyobraźnią, no i też jest dosyć oryginalna w doborze swojego repertuaru. W lecie 2020 roku ukazał się singielek, on chyba jest wyłącznie zresztą cyfrowo-internetowy, zatytułowany Black Eyed Dog, Czarnooki Pies. Rhiannon Giddens skojarzyła swoje artystyczne działania z Benem Harperem i w ten sposób właśnie doprowadzili oni do powstania tego oto nagrania.

To byli Ben Harper i Rhiannon Giddens w utworze Black Eyed Dog. Płyta Bless Your Heart zespołu The Allman Betts Band no już wielokrotnie przewijała się w różnych konfiguracjach przez pierwszy odcień bluesa. Teraz chciałbym się zatrzymać na dłużej, no bo to będzie prawie 7 minut muzyki nad utworem Southern Rain, który skomponował Devon Allman i on też tutaj jest wiodącą postacią.

To był Devon Allman, no i oczywiście pozostali koledzy z grupy The Allman Betts Band. A na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze raz wróćmy do izraelskiego ambasadora bluesa, czyli do Andy'ego Wattsa, który zamknął swoją płytę Super Groove własną wersją słynnego Supernatural Petera Greena. I to jest bardzo interesująca wersja. W sam raz, żeby w interesujący sposób zamknąć to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa zupełnie niespodziewanie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Dzisiaj będzie już mocno sierpniowo i już tak trochę czuć na plecach oddech końca lata, prawda?
0: Jesień zbliża się wielkimi krokami. Ja szczerze mówiąc w połowie sierpnia zawsze mam już przygotowaną czapkę.
1: Tak, potwierdzam, nie kłamię, ale my jeszcze dzisiaj jesteśmy trochę jednak bardziej wakacyjni. No i poza tym jesteśmy świeżo po powrocie z gali rozdania Fryderyków. I dlatego zaczniemy osobą, która naszym zdaniem sobie na tego Fryderyka bardzo zasłużyła, a niestety nie udało się. I będzie to Majka Jeżowska. I która całkowicie rozwaliła system na Poland Rocku, dlatego kategoria rock, jeżeli chodzi o płytę z Poland Rocka, jest jak najbardziej uzasadniona, a zresztą wszyscy nieprzekonani mogą to za chwilę usłyszeć. A ja wolę moją mamę w wersji koncertowej z Poland Rocka.
2: No i teraz damy czadu.

I teraz będzie taki numer, który często właśnie późnym latem mi się przypomina, jak już jest trochę chłodniej, ale jeszcze takie bardzo specyficzne, piękne słońce świeci. I jest to artystka z Tuwy. Chyba już kiedyś się graliśmy, tylko inny numer. Artystka nazywa się Sańko Namczylak, a utwór nosi tytuł Let the Sunshine.

Mnie zupełnie niespodziewanie w środku sierpnia dopadła chętka na soul i gospel i kilka piosenek będę chciał Państwu dzisiaj zaprezentować, a zacznę od zupełnie niestandardowej wersji piosenki noszącej tytuł If I Ain't Got You. To jest oczywiście numer Alicia Keys, ale tym razem w wykonaniu projektu Scary Pockets i Kentona Chena.

Ja też w sumie jestem trochę bardziej bujająca niż zwykle o tej porze roku, ale też nadal jeszcze odwołuję się do tegorocznych Fryderyków i nominowany w kategorii R&B Bartek Królik z pewnością zasłużył sobie na to, żeby się tu dzisiaj pojawić i będzie to utwór zatytułowany Chodź.

Jeżeli rozmawiamy już o gospel, to trudno nie zaproponować jakiejś piosenki Arety Franklin. No a jeżeli już gospel i soul, no to zdecydowanie najlepiej sprzedająca się płyta w historii, płyta z muzyką gospel, czyli zarejestrowany na żywo występ, który później został zaprezentowany w formie albumu Amazing Grace. Aretha Franklin i Mary, Don't You Weep.

0: Czas na trochę nowości. Nowy utwór od zespołu Linia Nocna, który bardzo lubię, a w ogóle wokalistka Monika Mimi Wydrzyńska ma coś takiego bezpretensjonalnego w tych swoich tekstach i w sposobie śpiewania, że uważam, że jest naprawdę urocza. Nie wiem jak ty.
1: Nie dość, że urocza, to jest to jednocześnie bardzo sympatyczna osoba.
0: Myślę, że to się absolutnie nie wyklucza. W każdym razie nowy utwór, nowy singiel zatytułowany jest Tosty. Na pewno Państwo też macie coś w swoim życiu, co ciągnie się jak tosty z serem.

0: jak tosty.
1: Myślałem, że makaron z serem może się ciągnąć, ale tosty bardziej takie chrupią są chrupiące.
2: Nie, no takie sandwich tosty zapiekane, to się, jak w środku jest ser, to się ciągną. Bardzo się ciągną. Chyba, że ser jest kiepski.
1: Wchodzimy na bardzo grząski temat, czyli rozmowy o jedzeniu po 20.
2: Znowu wracamy w takim razie do Fryderyków i też płyta nominowana w kategorii blues, znakomita, czyli Leszek Cichoński and Friends i Przyjaciele, a płyta Thanks Jimmy Symphony. I na dzisiaj postanowiłam zaproponować Państwu utwór zatytułowany Foxy Lady.

A teraz będzie artysta, który nie otrzymał Fryderyka w tym roku, nie był nawet nominowany, ale za to ma przynajmniej jedną nagrodę Grammy. Anthony Hamilton zaprezentował światu ostatnio, właściwie kilka dni temu, zupełnie nowy singiel, który nosi tytuł Love is the New Black.

To jak już mówiliśmy o tych Fryderykach, to nie możemy dzisiaj pominąć artysty, który okazał się głównym triumfatorem, czyli Krzysztofa Zalewskiego. I postanowiłam wrócić do utworu, który jako pierwszy utwór tego artysty złapał mnie za ucho i gdzieś tam we mnie został. A utwór ten nosi tytuł Luka.

0: Fajne teksty pisze Krzysztof, prawda?
1: Bardzo fajne i miałem po cichu nadzieję, że mówiąc o Krzysztofie Zalewskim powiesz o nim jak o czarnym koniu, bo o koniach będzie kolejna piosenka i będzie to piosenka w wykonaniu wspaniałej wokalistki, która nazywa się Joss Stone. Piosenka nosi tytuł All the King's Horses i pochodzi z płyty Soul Sessions.

words. We sat on a wall of love. We sat on a wall of security.

0: Świetnie, że to była akurat ta piosenka, bo z kolei czarnym koniem kategorii blues w tym roku był niewątpliwie Robert Cichy i jego płyta Dirty Sun.
1: Podejrzewam, że jeżeli Robert Cichy rokrocznie będzie nagrywał płyty bluesowe, to rokrocznie również będzie czarnym koniem kategorii.
0: Tej kategorii. A wracając do Roberta, którego serdecznie pozdrawiamy, dzisiaj tak sierpniowo postanowiłam postawić na utwór zatytułowany Manitu.

Ostatnio mówiliśmy o Billie Eilish, ale tymczasem zupełnie niespodziewanie jej brat Finneas wypuścił swojego singla, w którym śpiewa i śpiewa bardzo ładnie, o czym za chwilę się przekonamy. A Concert 6 Months From Now.

0: A na koniec dzisiejszej audycji chciałbym zaproponować piosenkę zespołu Daft Punk, która nosi tytuł Lose Yourself to Dance, ale w zupełnie niespodziewanym wykonaniu. John Batiste, który w tym roku dopiero co wydał kolejną swoją autorską płytę, zaprezentował ostatnio również materiał zarejestrowany w klubie Electric Lady i z tego to albumu pochodzi właśnie wykonanie tejże piosenki. Polecam w ogóle cały ten koncert, bo on chyba doskonale pokazuje, że ostatnio instrumenty smyczkowe są coraz bardziej w cenie. Myślę, że nasłuchał się John polskiej artystki o pseudonimie Sana i też postanowił trochę tego talentu sobie, że tak powiem, dodać.
1: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i życzymy miłego bujania się przy wykonaniu Johna Batiste.
0: Mam nadzieję, że ta letnia pora deszczowa już wkrótce się skończy i doświadczymy jeszcze trochę lata. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali z ogromną przyjemnością
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia. One, two, one, two.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego
1: z Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Premiera tej audycji dociera do Państwa w okresie, kiedy bluesową Polskę nawiedzają niesłychane upały. Patrzę teraz na termometr w studiu. No, nie ukrywam, że nie mam tutaj jakiejś bardzo zaawansowanej klimatyzacji, ale w studiu mam 27 stopni. Więc pomyślałem sobie, że nie będę siebie męczył, Państwa też moim umęczonym głosem, tylko zastosuję pewien zabieg, który z anteny radia Baobab jest znany od, już 12 lat. Czyli będą to cztery bluesowe longiery. A więc ja mówię mało, a bluesmeni słynni grają dużo. Ale dodatkowo pomyślałem sobie, że żeby jakiś bonusik do tego dorzucić, to będą to cztery bluesowe longiery plus. A więc będzie jeszcze potem piąteczka jako bonusik. Zaczynamy od grupy Steamhammer. Legenda, która powstała w naszym bluesowo-rockowym środowisku za sprawą Piotra Kaczkowskiego, bowiem on w dawnej trójce bardzo pilnie przestrzegał, żeby zaprezentować wszystkie Steamhammerowe nowości. No a było to dawno, bo płyty Steamhammera ukazywały się przecież w latach 1969-1972. Grupa Steamhammer to formacja brytyjska, której głównymi postaciami byli dwaj gitarzyści, Martin Crittenton i Martin Pugh, a do tego był jeszcze śpiewający harmonikarz, czyli Kieran White. Steamhammer stworzył jednak taki swój dosyć oryginalny świat muzyczny. Niewątpliwie wszystko było bardzo osadzone w klimacie bluesa, ale mieli też lekko jazzowe odjazdy i to chyba właśnie sprawiło, że uważano ich za bardzo oryginalną formację tego czasu. Zespół wydał zaledwie cztery płyty między 1969 a 72 i właśnie z drugiej płyty Steamhammer zatytułowanej Mark II, wydanej w 1970 roku, chciałbym teraz przypomnieć piękny, rozlewny i bardzo ubluesowiony utwór zatytułowany Another Traveling Tune, Steamhammer.

Po zespole Steam Hammer, kolejna grupa, która specjalizowała się w bardzo długich nagraniach, czyli The Allman Brothers Band. No, to nic dziwnego, bo przecież Allman Brothers specjalizowali się, zwłaszcza podczas koncertów, w bardzo długich, wypełnionych improwizacjami prezentacjach. Ale to jest płyta studyjna, a nie koncertowa. Mówię mianowicie o albumie Hitting the Note. To historyczna płyta, bo to ostatnia studyjna płyta w dyskografii The Allman Brothers Band, jednocześnie też pierwsza studyjna, w której nagraniu nie brał udziału Dickie Betts. Ówczesny skład zespołu stanowili Greg Allman, śpiew i instrumenty klawiszowe, Butch Trax, perkusja, J-Mo, perkusja, Warren Haynes, gitara i śpiew, Derek Trax, różne gitary, Othiel Burbridge, gitara basowa i Mark Inonis, konga i perkusjonalia. Usłyszymy utwór zatytułowany Instrumental Illness, ponad 12 minut. To nagranie było też dwukrotnie zgłaszane do nagrody Grammy jako najlepsze instrumentalne nagranie rockowe w 2003 roku.

Być może ci z Państwa, którzy śledzą kariery byłych członków grupy Queen, w tym Briana Maya, dostrzegli, że właśnie niedawno ukazał się mini album Briana Maya zatytułowany Starfleet Project. No ale ukazał się już jako zasłużona reedycja, bowiem płyta ta ukazała się oryginalnie w listopadzie 1983 roku, a więc prawie 40 lat temu. No a teraz, tuż przed swoimi 76 urodzinami, Brian May postanowił wznowić tę produkcję i ukazała się ona oczywiście w bardziej współczesnej i wzbogaconej formie. My posłuchamy nagrania z oryginalnej płyty wydanej w 1983 roku. Oto Brian May i Friends, a wśród tych przyjaciół taka znakomitość jak Eddie Van Halen, który towarzyszy Mayowi w utworze Blues Breaker. A ten utwór z kolei jest dedykowany Ericowi Claptonowi. Brian May and Friends, Blues Breaker.

Regułą koncepcji 4 bluesowe longiery jest w zasadzie to, żeby nagranie nie przekraczało 15 minut. No ale zdarzają się też wyjątki. I oto jeden z nich. Longier najdłuższy, prawie 16-minutowy. Zespół Colosseum i utwór zatytułowany Lost Angeles. Specjalnie akcentuję to T na końcu, żeby nie przywoływać bezpośredniego skojarzenia z Los Angeles. Chociaż pieśń jest właśnie o tym mieście, o jego mrocznych stronach. Autorami tej piosenki są trzej członkowie grupy Colosseum, czyli Dave Greenslade, Dick Hextall-Smith i Chris Farlow. Poza nimi wówczas w zespole był jeszcze Mark Clark, który grał na basie i trochę śpiewał, no i przede wszystkim lider John Heisman. To nagranie pochodzi z trasy koncertowej grupy Colosseum po Wielkiej Brytanii w marcu 1971 roku. Zaraz po nagraniu tej płyty zespół przestał istnieć w tym swoim oryginalnym składzie i co ciekawe wrócił właśnie w tymże samym zestawieniu po 23 latach w 1994 roku. Płyta Colosseum Live, rok 1971, utwór Lost Angeles.

0: Steve Benson, Dave Richland, Chris Farrow and Mark Clark.
1: To był pierwszy odcinek Bluesa pod hasłem 4 bluesowe longiery, a teraz obiecany bonusik. Ten bluesowy longier to longier koncertowy zrealizowany przez grupę The Rolling Stones. Ile tych wersji Midnight Rambler było w historii, no tego nikt już nie potrafi zliczyć. My zatrzymamy się przy tej wersji, która została zarejestrowana na albumie Licked Live in New York City. I ta wersja oczywiście, tak jak to w przypadku koncertowych wersji nagrań The Rolling Stones bywa, jest absolutnie niepowtarzalna. Midnight Rambler to jest taka muzyczna biografia słynnego dusiciela z Bostonu, niejakiego Alberta DeSalvo. Keith Richards kiedyś nazwał tę

kompozycję bluesową operą. No i skromnie jeszcze do tego dodawał, że żaden inny twórca nie byłby w stanie napisać takiego wspaniałego dzieła. Nagranie zostało zarejestrowane w Madison Square Garden w styczniu 2003 roku w trakcie jubileuszowego tournée Stonesów po Stanach Zjednoczonych, no bo wtedy Stonesi obchodzili swoje 40-lecie. A więc Madison Square Garden, rok 2003, The Rolling Stones i Midnight Rambler. To była audycja Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

To wydanie Blues Cornera to będzie prawdziwa wolna amerykanka, bo zazwyczaj, kiedy przystępuję do opracowania Blues Cornera, to staram się wynaleźć jakiś temat, jakąś myśl przewodnią, która by towarzyszyła przy prezentacji wszystkiego tego, co potem następuje. Mówię o nagraniach, o tych wszystkich pięknych piosenkach, nutkach i tak dalej. A tymczasem dzisiaj tak mnie wzięło, że siedzę przed górą płyt, która rośnie z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień i po prostu się w nią gapię jak głupek i sobie myślę, że może wystarczy, że tak będę dobierał z tego, co mi się po grzbieciku spodoba i może taką właśnie dosyć losową metodą stworzę jakąś interesującą audycję. Ryzyko jest niewątpliwe, ale podejmuję je, bo jestem chłopcem odważnym. Na początek, żeby się rozgrzać troszkę, mój ulubiony Roomful of Blues, ta orkiestra, która jest i taneczna, i jednocześnie bardzo pobudzająca od strony czysto już takiej analitycznej, bo to jest jedna z najwybitniejszych sekcji dętych w historii tej muzyki, którą tak sobie ulubiłem razem z Państwem. A z drugiej strony to jest ten zespół, przez który przewinęło się mnóstwo fantastycznych muzyków, którzy później zostali sami sobie sterami, żaglami i okrętami. No ale Roomful of Blues to przede wszystkim niesamowity dynamit, a wtedy, kiedy grają boogie, to jest już naprawdę rekord świata. Big Mamu i Boogie Woogie Country Girl, Roomful of Blues.

To był mój ukochany Room Full of Blues w dwóch nagraniach, Big Mamu i Boogie Woogie Country Girl z płyty wydanej w 2008 roku, a zatytułowanej Raising Ruckus, co pozwalam sobie tłumaczyć jako zadyma. Troszkę zmienimy klimat i geografię, chociaż pozostaniemy oczywiście w Ameryce, Zjednoczonych Stanach, ale przeniesiemy się na wybrzeże południowe, czyli do Nowego Orleanu, który jest miejscem tajemnym, niezbadanym i niosącym ciągle tyle wspaniałej muzyki, że trudno to ogarnąć. Płytka, którą chciałbym zaprezentować poprzez kilka nagrań, to album poświęcony Fatsowi Domino, jednej z kluczowych postaci muzyki nowoorleańskiej, takiemu w zasadzie symbolowi, uśmiechnięty symbol Nowego Orleanu, to Fats Domino. Nie będę wyliczał jego zasług dla rock'n'rolla, dla muzyki w ogóle, natomiast przez chwilkę zajmę się współczesnością. Współczesnością, którą w dużej mierze określił kataklizm huraganu Katrina, który nie oszczędził również i Fatsa. Fats nie chciał opuścić swojego domu, ale Katrina jakoś tym razem okazała się niełaskawa również i dla niego. I praktycznie cały jego dobytek, cały dom poszedł w niwecz. Sam Fats jakoś ocalał, udało się go odholować z tego nieszczęsnego miejsca. No ale teraz przyjaciele, świat muzyczny postanowił i Fatsowi, całej tej okolicy, w której mieszkał, to jest tak zwany Lower Ninth Ward, pomóc. Pomóc w sposób najprostszy, czyli nagrywając i wydając płytę i przeznaczając dochody z tej płyty, przychody z tej płyty właśnie na rzecz Fatsa i jego sąsiedztwa, a także na rzecz takiego miejsca w Nowym Orleanie, które wiąże się nierozłącznie z dwudziestowieczną historią muzyki tego miasta. To jest Tipitina. Tipitina to lokal, w którym grywali i grywają, mam nadzieję, dotąd wszyscy, którzy cokolwiek znaczą w muzyce nowoorleańskiej, a może i nawet szerzej w amerykańskiej. Tipitina's Foundation to jest taka fundacja, która próbuje ocalić od zapomnienia te wszystkie skarby Luizjany, a zwłaszcza Nowego Orleanu i w kontekście muzyki, i w kontekście kultury tego rejonu w ogóle. Płyta nosi tytuł Going Home, a tribute to Fats Domino, a złożyły się na nią nagrania, no, plejady najznakomitszych muzyków z kraju i zagranicy, począwszy od historycznego nagrania Johna Lennona, Ain't That a Shame, poprzez doktora Johna, Bonnie Raitt, Robiego Robertsona, Norah Jones, Neila Younga, Roberta Planta, Irma Thomas, Willie Nelsona, no i tak dalej. My się zatrzymamy na chwilę przy tej płycie i posłuchamy trzech z niej nagrań. Tom Petty z Heartbreakers, I'm Walking, potem B.B. King z Ivan Neville's Dumpstafang i tytułowe Going Home i wreszcie The Dirty Dozen Brass Band z panią Joss Stone i Buddy Guyem na przystawkę. Every night about this time.

hołdzie Fatsowi Domino. Tom Petty, B.B. King z Ivanem Nevillem i Dirty Dozen Brass Band z Joss Stone i Buddy Guyem. Skoro już jesteśmy przy Nowym Orleanie, to nie może zabraknąć przy tym temacie takiej postaci, którą zawsze noszę głęboko w swoim duchu, sercu, no iż darzę szacunkiem ogromnym, czyli nie może zabraknąć doktora Johna. W 1978 roku, czyli już, z górą 30 lat temu, ukazała się taka płyta, jego album zatytułowany City Lights, który repertuarowo był w zasadzie autorską produkcją Maca Rebenaka, czyli doktora Johna. Większość piosenek napisał do spółki z Doc Pomusem, ale nie tylko to jest atrakcją tej płyty. Atrakcją tej płyty są również niesłychanie rozbudowane, jak na doktora, aranże. Jest tutaj i bardzo rozbudowana sekcja dęta i smyki zaaranżowane i dyrygowane przez Klausa Ogermana. No, a poza tym jest cała plejada znakomitych muzyków, którzy w tle doktora Johna występują. Wystarczy chociażby powiedzieć, że na perkusji grał Steve Gadd, na basie Will Lee, na klawiszach Richard T., Hugh McCracken na gitarze, John Trapia też na gitarze, no i tak dalej, bo tu mnóstwo jest jeszcze, David Sanborn na alcie, a do tego bardzo ładne piosenki. Piosenki, tak, bo to był ten okres, w którym doktor pod kierownictwem Tomego Lipumy oscylował troszkę w stronę takiego słodkiego, jak na niego słodkiego, grania i śpiewania. Z tej płyty dwa utwory otwierają Dance the Night Away with You, a zamyka tytułowe City Lights. Dr. John.

Po tej lirycznej sekwencji w wykonaniu doktora Johna troszkę pohałasujemy sobie, a to za sprawą Chrisa Duarte, a konkretnie Chris Duarte Group. Group, czyli w tym przypadku trio. W 2007 roku ukazał się album zatytułowany Blue Velocity, w którym Chris zaprezentował wszystko to, co prezentował przedtem, czyli takie solidne, acz może dla mnie troszkę zbyt rock bluesowe granie, czasami oscylujące wokół czegoś, co kiedyś za mojej młodości zwykło się nazywać hard rockiem. I ja też do końca nie jestem przekonany, czy ja Chrisa Duarte lubię, czy nie lubię, czy lubię po prostu nie bardzo, a może bardzo, ale nie tak bardzo. Bo lubię, kiedy gra na gitarze, mniej lubię, kiedy śpiewa. Nie zawsze też udaje mu się wypełnić własnymi kompozycjami w sposób udatny całą płytę. No ale wiem, że są całe rzesze zwolenników takiego właśnie podejścia do instrumentu naszego ukochanego, jakim jest gitara. I dlatego Chris Duarte w tym wydaniu Blues Cornera zaistnieje i to zaistnieje w dosyć dużym zakresie, bowiem całe 13 minut mu poświęcimy, bo też i drugie długie nagrania są na tym albumie. Emily i Hard Mind to dwa hard bluesowe nagrania Chrisa Duarte i jego tria z płyty Blue Velocity.

Hałasował pięknie. Pięknie właśnie, nie wiem, czy pięknie do końca. Chris Duarte w każdym razie grał głośno na gitarze. A teraz, żeby uspokoić skołatane uszy i ciała, troszeczkę wspomnień takich lirycznych z przeszłości. Przeszłości takiej sobie niezbyt w sumie odległej. Rok 1995. Wtedy to udało mi się z grupą najwspanialszych polskich artystów zrealizować album zatytułowany Tribute to Eric Clapton. I teraz chciałbym tę płytę przypomnieć, bo choć pracujemy nad tym, żeby ona ponownie wróciła do sklepów i dzięki temu ta muzyka do świadomości narodu, no to na razie musimy się zadowolić archiwum. No a w archiwum oczywiście te nagrania mamy. I teraz piękne, otwierające tę płytę perełki, dwie perełki. Leila w wykonaniu Darka Kozakiewicza i Wojtka Karolaka. Darek na gitarze, Wojciech na Hammondzie B3. No i chwilkę potem Edyta Bartosiewicz i jej niezwykła zupełnie wersja Wonderful Tonight. Na ile pamiętam, ta piosenka jako jedyna obcojęzyczna do tego czasu pieśń wykonywana przez polskiego artystę zajęła pierwsze miejsce na liście przebojów trójki. Nie byle co. Przypominam, rok 1995. Z płyty Tribute to Eric Clapton, Edyta Bartosiewicz, a przed nią Darek Kozakiewicz z Wojtkiem.

Śpiewała cudnie Edyta Bartosiewicz, a przed nią równie cudnie grali Wojtek Karolak z Darkiem Kozakiewiczem. Na zakończenie tego wydania Blues Cornera troszkę klasyki. Klasyki w esencji, można powiedzieć, bowiem klasykiem wiodącym będzie John Lee Hooker, ale wokół niego inni. Niemniej istotnie istotni klasycy. Albert Collins, Robert Cray, Bonnie Raitt, Roy Rogers, Charlie Musselwhite, John Hammond, Johnny Johnson. To wszystko odbyło się kilkanaście lat temu. To był koncert zarejestrowany przez amerykańską telewizję. Na zakończenie tego koncertu John Lee Hooker właśnie z tymi wymienionymi fantastycznymi swoimi przyjaciółmi wykonał coś, co nazwał prosto The Boogie. The Boogie.

Thank you.

Well, you know, babe, I thought I had enough.

Nowaliki spod baobabu. A w audycji Nowaliki spod baobabu melduje się Jan Chojnacki, stały redaktor tego zasłużonego pasma. To już 42. Nowaliki. Po dłuższej przerwie meldują się też na antenie Radia Baobab. No, ta przerwa spowodowana była tym, o czym wszyscy stali słuchacze wiedzą, a ci nie stali za chwileczkę się dowiedzą. Otóż 10 marca 2021 roku nastąpiła wielka awaria sprzętu serwerowego, wielkiej też i bardzo zaawansowanej technologicznie kompanii OVH, która ma swoje zasoby i IT pod Strasburgiem we Francji. No i ta awaria spowodowała także zawieszenie działalności Radia Baobab na prawie miesiąc, stąd też i brak nowalijek w tym czasie. No więc te nowaliki, one nic nie wiedziały, że jest taki problem w Radiu Baobab i sobie wzrastały zgodnie ze swoim rytmem, który dyktuje im natura. Natura światowej fonografii. Przez ten miesiąc nazbierało się tego tyle, że trawestując sławne słowiańskie porzekadło, no nie wiem, gdzie mikrofon włożyć, bracia i siostry, bo tyle tego się narodziło. Więc dokonałem wyboru takiego dosyć pobieżnego i w tym wydaniu nowalijek no będzie po jednej pioseneczce z każdej płyty i krótkie tylko zasygnalizowanie, że ona już jest albo za chwilę będzie. I mam nadzieję, że będzie to na tyle rozmaite i atrakcyjne, że się będziemy razem wspólnie bardzo przyjemnie bawić. A zacznę tę prezentację od krajowego podwórka, od krajowej grządki, na której to wyrosła niedawno nowa płyta Michała Kielaka, zatytułowana Unique, jedyna w swoim rodzaju. Do nagrania tej płyty Michał przygotowywał się czas dłuższy, zebrał grono kilkudziesięciu artystek i artystów. No i powstał z tego zbiór 10 nagrań, w których harmonika Michała brzmi ożywczo i jak zwykle błyskotliwie. No a do tego mnóstwo zaproszonych gości. Wśród nich Natalia Kwiatkowska, Agnieszka Łapka, Dominika Błamowicz, Krzysztof Głuch ze swoim synem. Jest też Adam Kulisz, który za chwileczkę się odezwie, no i mnóstwo innych jeszcze artystów zaprzyjaźnionych z naszym znakomitym harmonikarzem. Oto nagranie zatytułowane Chłopcy malowani. Autorzy tej pieśni to Adam Kulisz i Kazimierz Galaś i to jest bardzo nietypowa moim zdaniem, ale jakżeż przyjemnie zaprezentowana ballada o charakterze trochę folkowym, ale bardzo przystającym do tego, co niesie z sobą cały album. Chłopcy malowani. Śpiewa Adam Kulisz, na harmonijce gra Michał Kielak.

Jeszcze jedna nowalika z wiosny 2021 roku z polskiej grządki. Oto JJ Band przygotował wreszcie nowy album, który zatytułował prosto i dosadnie 2021. I z tej właśnie płytki za chwilkę usłyszą Państwo prawie że zupełnie premierowo słynne Let's Work Together, znane przede wszystkim z wykonania grupy Can't Heat. No ale Wilbur Harrison wymyślił je 70 czy 80 lat temu. No a JJ Band z Jackiem Jagusiem na czele podeszli do tego po swojemu. Let's Work Together, JJ Band.

Zahaczymy teraz o klasykę bluesa, ale powiedziałbym tak per procura, bowiem wystąpi Archie Lee Hooker. Kiedyś już prezentowałem jego płytę w chyba pierwszym odcieniu bluesa, no ale teraz w 2021 roku pojawił się nowy album zatytułowany Living in a Memory. Podobnie jak wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia fonograficzne Archiego Lee Hookera, które do mnie dotarły, to także zostało zmajstrowane we Francji, bo tam na stałe przebywa kuzyn wielkiego Johna Lee Hookera. No i ze swoimi francuskimi, ale nie tylko francuskimi, bo i Brazylijczyk tam jest, i Irlandczyk, i przedstawiciel Luksemburga, mówię o muzykach towarzyszących Archiemu. No więc to jest bardzo międzynarodowe towarzystwo i ono za chwileczkę zaprezentuje się w tytułowym nagraniu z płyty Living in a Memory.

Nora Jones, no jedna z faworytek różnych moich audycji, tym razem zademonstrowała zbiór swoich koncertowych nagrań z ostatnich lat. I to jest troszkę takie best of, a troszkę też jakiś bardzo osobisty wybór Nory Jones. Ja z tego zestawu wybrałem utwór zatytułowany Don't Know Why. Oto Nora Jones live.

0: you. Thank you. You guys are nice, thanks. We all need a little love, right? Thanks for giving us lots of love. We love you.
1: Poprzedzona dużą akcją promocyjno-medialną ukazała się też nowa płyta Grety Van Fleet, zatytułowana The Battle at the Garden's Gate. Ja już parokrotnie chyba wspominałem, że nie mam jakiegoś specjalnie pozytywnego stosunku do muzyki Grety Van Fleet, bo słyszę w nim echa wszystkiego tego, co kiedyś wydawało się bardzo nowe, a teraz po tych 50 i 60 latach no brzmi po prostu troszkę jak takie lustrzane odbicie, a do tego nie mam przekonania i nie mogę się przemóc do głosu wokalisty, czyli jednego z braci Kiszka. No ale wiem, że Greta Van Fleet cieszy się sporym uznaniem wśród słuchaczy Radia Baobab, więc w Nowalijkach nie zabraknie też sygnału, że oto jest nowa płyta Grety Van Fleet, a ja z niej wybrałem utwór zatytułowany Build by Nations.

Niejako odpowiedzią na to, co niesie z sobą, czy raczej niosła z sobą muzyka Greta Van Fleet, bo ta ich nowa płyta wydaje się być nieco bardziej odległa od muzyki korzeni niż poprzednia. Więc taką odpowiedzią brytyjską jest dla mnie album też nowego dosyć zespołu brytyjskiego The Dust. W tym przypadku nawiązania do starej, dobrej sztuki rock'n'rollowej typu Led Zeppelin jest oczywiste. Oto The Dust Coda w utworze Demon, a pochodzi on z albumu Mojo Skyline. Yeah!

Imelda May zameldowała się w 2021 roku z nowym albumem zatytułowanym 11 Past the Hour, czyli 11 po godzinie. Imelda May jest bardzo wszechstronną wokalistką. Może nawet powiedziałbym więcej. Po prostu jest bardzo wszechstronną artystką operującą swobodnie w różnych dziedzinach współczesnej muzyki. Ta płyta jest tego doskonałym przykładem, bo obok pięknych, rzewnych, lirycznych ballad są tutaj też nieliczne wprawdzie, ale nawiązania do jej rock'n'rollowej natury. Z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany Just One Kiss, w którym Imeldzie May towarzyszy Ronnie Wood.

Wiosną 2021 roku ukazuje się też nowy album Prince'a, Welcome to America. To jakaś dosyć zagmatwana dla mnie historia, której nie śledziłem wcześniej. To album, który został zrealizowany chyba nie do końca z tego, co jak się orientuję, i Prince porzucił jakoś ideę wydania tej płyty za życia. No a teraz ona się ukazuje i oto tytułowy utwór z tego albumu. Prince, Welcome to America.

premiera dla mnie i myślę, że premiera dla wielu słuchaczek i słuchaczy, bo wystąpi dla nas Jax Harlow. A Jax Harlow to jest artystka, która na stałe zakotwiczyła w Nashville, Tennessee, ale gra rock and rolla i to bardzo ostrego. Gra na gitarze. To kolejne objawienie kobiecego gitarowego wcielenia. Jax Harlow zagra dla nas utwór zatytułowany High Class Bitch.

Ta płyta Jack's Hollow to króciutki album, 25 minut, mniej niż 10 numerów. Płyta nosi tytuł Underdog Anthems. Jack's Hollow prezentuje się jako świetna gitarzystka. Można mieć pewne zastrzeżenia co do strony wokalnej, ale niewątpliwie jest to zwiastun czegoś nowego, jeśli chodzi o kobiecą rock'n'rollową gitarę. Natomiast następny album nowalijkowy to album bardzo oryginalnie z mojego punktu słyszenia prezentujący się. Zespół nosi nazwę Del Greje, wywodzi się z Guadeloupe, czyli z Karaibów. Trio Del Greje prezentuje niewątpliwie muzykę zakorzenioną nieco w stylistyce karaibskiej, także jeśli chodzi o stronę językową, bo śpiewają po kreolsku, ale niewątpliwie też jest to muzyka głęboko zakorzeniona w naszym bluesie ukochanym. Oto Del Greje w utworze Semola.

Karaibów przenosimy się teraz do Danii, a tutaj funkcjonuje od pewnego czasu znany słuchaczom polskim Thorbjørn Risager, który ze swoim Black Tornado występował w Polsce, a teraz zaprezentował płytę z jednym z uczestników Black Tornado, czyli z pianistą Emilem Balsgaardem, i wspólnie panowie nagrali album zatytułowany Taking the Good with the Bad. I z tej płytki teraz wysłuchają państwo nagrania zatytułowanego It Ain't Right.

No tak jak już uprzedzałem na początku, to wydanie Novalis pod Baobabu ma charakter skrótowej bardzo prezentacji wybranych przeze mnie nowości płytowych z okresu marzec, kwiecień, maj 2021. No więc tylko krótkie zapowiedzi i sygnał, że jest taki album. No więc sygnalizuję teraz, że jest nowy album Jean-Jacques Milteau, znakomitego wirtuoza harmoniki ustnej z Francji, który zaprezentował album zatytułowany Lost Highway. I to jest obraz jego fascynacji muzyką country and western. Oto nagranie, które otwiera ten album i jest to stara pieśń Hanka Williamsa I can't help if I'm still in love. Jean-Jacques Milteau.

Powróciła też po paru, o, może nawet więcej niż paru, latach milczenia fonograficznego Suzy Quatro, która wspólnie ze swoim synem, bo on jest współproducentem tego albumu, zaprezentowała płytę The Devil in Me. Oto Suzy Quatro, nie tracąca nic ze swojego rock'n'rollowego nastroju w nagraniu Betty Who.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu zostawiłem sobie, no i mam nadzieję, że Państwu przyjemność pokołysania się przy prawdziwych, korzennych bluesikach. Bob Corey Torre nagrał kolejną płytę z przyjaciółmi zatytułowaną Spider in My Stew. Dwa nagrania wybrałem z tego zestawu. Jedno z udziałem Sugar Ray Forda i to jest zatytułowane Soul Food, a drugie z też nową dla mnie postacią, czyli z wokalistką Shai Perry. I to będzie słynne Wang Dang Doodle. Na zakończenie Nowalijek spod Baobabu Bob Corey Torre z przyjaciółmi. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce. Witają Państwa uniżenie i serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski. Górecka opowie Państwu o dzisiejszym temacie audycji, ponieważ Górecka ten temat odgórnie narzuciła i zaproponowała.
1: Ja niczego nie narzuciłam, proszę Państwa, to Sosnowski wprowadza w błąd nieco, choć faktycznie ten temat został przeze mnie zaproponowany, a podpowiedziało mi go życie. Dlatego, że w tym tygodniu po raz pierwszy poczułam takie mroźne powietrze, a jeszcze muszą Państwo wiedzieć, że zapowietrzył nam się kaloryfer i po prostu tematem dzisiejszej audycji będzie zimno. Idealną piosenką na początek będzie numer zatytułowany Zimno, ku naszemu zaskoczeniu, zaśpiewany i stworzony przez młodziutką dziewczynę z gitarą, która nazywa się Magda Klus i jej epka została wydana przez wydawnictwo Fonobo w ramach projektu Fonobo Pitcher, czyli takiego projektu, który promuje debiutantów i wydaje im epki. Polecam się zapoznać z tymi nowymi artystami, bo naprawdę jest tam sporo ciekawych projektów, ale jeżeli chodzi o Magdę Klus, to szczególnie mnie właśnie ujęła. Po jej przypadku widzę, jak trudno teraz jest naprawdę debiutantom się promować, jak się zmienił rynek muzyczny to przez pandemię i przez inne różne czynniki. I naprawdę proszę Państwa, żebyście posłuchali tego, co ona ma do zaproponowania, bo wydaje mi się, że jej piosenki zasługują na dużo większy odzew niż to się stało. Posłuchajmy utworu Zimno.

0: Nie ma więc tutaj żadnej demagogii ani propagandy. My po prostu mówimy, jak jest. Zimno.
1: Tak, jesteśmy jak Mariusz Max Kolonko, proszę Państwa. A tymczasem wracamy do tematu naszej audycji i ona nie mogłaby się odbyć bez utworu zespołu The Rolling Stones, Winter, którego posłuchamy w zremasterowanej wersji z naszego ulubionego roku 2020.

0: Ja, jak zwykle, podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Góreczka. Otóż Góreczka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem
1: Zupełnie
0: posługuję.
1: jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu, podczas tworzenia playlist moich własnych prywatnych odsłuchowych, jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

0: Ale to jest nieprawda, że ta piosenka tylko tak emocjonalnie pasuje do tej audycji, bo jeżeli chodzi o treść i tytuł też, bo przecież wszyscy wiedzą, że białe wino najlepiej smakuje na zimno, prawda?
1: Mi by się raczej skojarzyło z White Christmas, ale white wine to white, prawie jak cold.
0: Bardzo próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył

Z Kentucky tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka zatytułowana jest Lucky Penny.

No, jak jest zimno, tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say, yes, kidding now.

motherfucker that sexy in him.

Tell me, baby, you had a little black mouse. Good girl.

0: coffee. Jak Państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny Górecki dały o sobie znać w dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować Państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
1: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku jak teraz?
0: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka, ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
1: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie, żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
0: Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla Państwa wyjątkowo ciepli i gorący
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Z Ligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa niespodziewanie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Ostatnio Sosnowski stwierdził, że wybieramy same zimne tematy.
0: Tak, a do tego na świecie dzieje się strasznie dużo i dzieją się różne przedziwne rzeczy, dlatego postanowiliśmy przenieść się dzisiaj do Meksyku.
1: Tak, rzucić wszystko i przenieść się do Meksyku. Szkoda, że tylko wirtualnie.
0: Ponieważ dzieje się dookoła niezły Meksyk, dlatego też zaczynamy od Los Lobos, którzy zaśpiewają typowo dla stylu mariachi piosenkę, ale tym razem napisaną razem z Hansem Zimmerem, a piosenka pojawiła się w filmie Rango.

A teraz będzie Flip Tamez, czyli gitarzysta zespołu Jumbo. Zespół ten pochodzi z Monterey, tak samo jak Flip Tamez, czyli trochę rockowego grania z Meksyku. I z góry przepraszam, jeżeli będę dzisiaj jakoś niepoprawnie wypowiadała tytuły piosenek, ale obiecuję, że będę się bardzo starała. Już na przykład wiem, że 2L wymawia się jak J, a J wymawia się jak H, więc nie będzie tragedii, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś z Państwa mówi po hiszpańsku, prosimy o wyrozumiałość. Flip Tamez w piosence Paresco tu.

Te nasze błędy językowe traktujemy jako ewentualną prowokację, bo liczymy na to, że jeżeli się pomylimy, to ktoś bezpośrednio z Meksyku do nas zadzwoni tylko i wyłącznie po to, żeby skarcić nas za nasze wypowiedzi. Teraz będzie jeden z najpopularniejszych zespołów alternatywnych meksykańskich, czyli Zoe, a piosenka nosi tytuł Labios Rotos.

A teraz prosto z Mexico City kolejny zespół muzyki alternatywnej, czyli Communion i piosenka Soltando Fantasmas.

0: Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że bardzo dobrze brzmią te nowe meksykańskie zespoły.
1: Kolejnym dobrze brzmiącym zespołem, bynajmniej nie nowym i na pewno Państwu znanym, zespół zresztą ten pojawił się na początku dzisiejszej audycji. Mówię tutaj o Los Lobos, a Los Lobos zagrają teraz piosenkę zatytułowaną Chucos Cumbia.

A teraz będą prawdziwi wariaci z Guadalajary, czyli zespół Trocker. Jest to zespół, który jest już bardzo dobrze znany na świecie. Objeździli całą masę przede wszystkim jazzowych festiwali, chociaż nie są stricte jazzowi. Mieszają bardzo dużo gatunków muzycznych.

A teraz będzie zespół, którego płyta Tarantyzm jest chyba jedną z moich ulubionych płyt w ogóle i dzięki Tito and Tarantula, bo o nich mówię, zaczęła się moja przygoda z meksykańskim bluesem. Byłem na ich koncercie u szczytu ich popularności, tuż po tym, jak ich muzyka ukazała się w filmie Desperado. Pamiętam, kiedy Tito jednoznacznie stwierdził, że jesteście fantastyczni i czujemy się u was jak w domu. Oczywiście otrzymał potem gromkie brawa, a następnie dokończył stwierdzeniem: macie dokładnie tak samo beznadziejne drogi jak w naszym kraju. Środek zimy, drogi wyglądały jeszcze trochę inaczej niż wyglądają teraz. Nie zmienia to faktu, że płyta Tarantyzm jest wspaniała i serdecznie ją polecam. Tito and Tarantula w piosence Angry Cockroaches.

0: hungry.
1: Dobra, Sosnowski, no nie przesadzajmy. Jednak te drogi wyglądają teraz lepiej niż w tamtych latach. Nie bądźmy tacy surowi dla naszego kraju.
2: To nie ja jestem surowy, tylko Tito był surowy, a poza tym było
1: 20
2: to...
1: 20 lat temu.
2: 20 lat temu.
1: A tymczasem bardzo ważna postać, bo nie mogłaby się odbyć dzisiejsza audycja o Meksyku w Radiu Baobab bez królowej bluesa, królowa bluesa meksykańskiego, czyli Betsy Pecanins. Niestety już nie żyjąca od 2016 roku, ale jej muzyka wciąż wspaniała. La muerte chiquita.
3: Para curarme la pena, procuré remedios varios. Tomaba tequila a diario y fumaba de la buena. No me quité la tristeza, ni maté la soledad. Pero la mera verdad...

0: A wiesz, Sosnowski, że królowa meksykańskiego bluesa miała matkę katalonkę i ojca Amerykanina?
1: To już po prostu niezły Meksyk, to co tam się wszystko odprawia, więc trudno się dziwić.
0: Ale jak była dzieckiem, zamieszkała w Meksyku po prostu i tak to się stało.
1: Jakiś czas temu Monroy Blues i Al Estilo nagrali płytę z najważniejszymi tradycyjnymi meksykańskimi piosenkami. Z tej płyty piosenka Escalera de la Cárcel. Cuando...

A teraz prawdziwy weteran 76-letni, aktualnie Javier Batiz, który nagrał w swoim życiu tak dużo kawałków i tak dużo płyt, że wybranie tego jednego numeru stanowiło prawdziwe wyzwanie. Jest to gitarzysta światowej sławy, na pewno wielu z Państwa zna tę postać. Grał między innymi z B.B. Kingiem, z Chuckiem Berrym, z Jamesem Brownem, także naprawdę było bardzo trudno się zdecydować, ale padło na utwór zatytułowany Coming Home.

0: Ale to Javier śpiewał, prawda?
1: Tak.
0: Dla mnie jego śpiew robi ogromne wrażenie.
1: No ale oni wszyscy fantastycznie śpiewali i grali. To jest cała kwintesencja wszechstronności tych muzyków, muzyków tej klasy.
0: Muzycy najwyższej próby, czyli najważniejszy chyba meksykański duet gitarowy, który współpracował ze wszystkimi w branży, łącznie z Hansem Zimmerem, i jeżeli ktoś z Państwa lubi Piratów z Karaibów, to na pewno słyszał ich w tym filmie. Mówię tutaj o Rodrigo i Gabriela. Zagrają dla Państwa piosenkę noszącą tytuł Tamacun.

0: Jak wygląda Gabriela Sosnowski? Widziałeś kiedyś Gabrielę?
1: Widziałem Gabrielę i serdecznie ją pozdrawiam, kłaniam się nisko, bo o ile Rodrigo gra sobie tam te swoje szesnastki i trzystki, dwójki kostką, to według mnie całą robotę w tym zespole robi Gabriela właśnie.
0: Jak w życiu, proszę państwa. A tymczasem przenosimy się do współczesnej muzyki meksykańskiej i teraz będzie trochę funky, tak jak sama nazwa tego zespołu wskazuje, czyli Funko. I dla mnie to jest trochę taki zespół. Czuję się, jakbym słuchała Wonky One po hiszpańsku, nie masz tak?
1: Daj posłuchać najpierw.
0: Utwór Celibero El Gol.

0: I co było Wonky One po hiszpańsku?
1: Było Wonky One po hiszpańsku. Ciekaw jestem, czy również przybierają się za bąki i inne stworzenia łączne.
0: Myślę, że mają swój niepowtarzalny, zupełnie inny styl. Ale teraz też będzie bardzo ciekawa postać. I to w ogóle jest singiel sprzed paru dni dosłownie. Artysta nazywa się Marco Mares i jest naprawdę uroczy. Dla mnie to taki meksykański Jason Mraz. Już kiedyś Państwu prezentowałam tutaj Jasona Mraza. W podobny sposób śpiewa, natomiast bardzo mi się to podoba, że instrumenty i styl muzyki, która akompaniuje jego śpiewowi, jest bardzo, bardzo taki chilloutowy, właśnie meksykański. I to daje bardzo sympatyczny klimat. Ja sobie od razu wyobrażam, że leżę sobie na jakimś hamaczku, świeci słońce i jest bardzo przyjemnie. Marco Mares, Alboroto.

0: Bardzo wiele meksykańskich zespołów. Oczywiście swoją karierę zaczynało w Meksyku, ale największą sławę zyskało po tym, kiedy przeprowadzali się chłopcy i dziewczęta do Stanów Zjednoczonych, między innymi do Los Angeles. I jednym z takich zespołów jest Chignon, czyli zespół, w którym na gitarze gra sam Robert Rodriguez. Jako ostatnią piosenkę w dzisiejszej audycji zagrają, no, w pewnym sensie standard tamtejszej muzyki, czyli piosenkę Malagueña Salerosa.
1: Tak, na koniec wracamy do korzeni, proszę Państwa. I tym oczywiście optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i mamy ogromną nadzieję, że będzie nam dane się usłyszeć w przyszłym tygodniu.
0: Miejmy taką nadzieję. Skoczne meksykańskie piosenki specjalnie dla Państwa.
1: My musimy uważać z takimi tekstami, bo nasi słuchacze to od razu się martwią, jak ty mówisz takie rzeczy. To martwią się, że czy są jakieś przesłanki, że mielibyśmy się nie usłyszeć. Nie, proszę Państwa, nie ma takich przesłanek. To nasze takie głupie żarty.
0: Wiecie Państwo, aktualnie wylądowaliśmy na Marsie. Już 6 różnych krajów ma tam swoje misje. Nie wiadomo, czy czasem nie będziemy tam potrzebni. Dlatego też pełni optymizmu żegnamy się z Państwem. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowani.
1: Górecka
0: i Sosnowski.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego
1: z Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Bum. Tak, to jest Bielszy odcień bluesa, Jan Chojnacki. Rozpocznę to spotkanie z tą audycją apelem, który już wielokrotnie był powtarzany w tym cyklu na antenie Radia Baobab, apelem do naszych patronek i patronów, także słuchaczek i słuchaczy, żeby uczestniczyli bardziej aktywnie w kreowaniu programu naszego radia, a zwłaszcza właśnie tej audycji, czyli Bielszego odcienia bluesa. Wielokrotnie już apelowałem o nadsyłanie do mnie waszych propozycji programowych, czy to w postaci jakiejś idei programowej, czy też po prostu zestawu waszych ulubionych lub darzonych szczególnym sentymentem nagrań. Wielokrotnie już to się sprawdziło, bowiem kilkanaścioro spośród naszych słuchaczek i słuchaczy już takie swoje propozycje złożyło, a ja to wyemitowałem z własnym komentarzem i jak sądzę, i to no, będę troszkę taki autopromocyjny, spotkało się z pozytywną reakcją rzesz słuchaczek i słuchaczy. Zatem proszę nadsyłać wasze propozycje, czy to kilku nagrań, czy całej audycji, czy też jakiejś idei na mój adres internetowy baobab@radiobaobab.pl baobab@radiobaobab.pl. No a teraz już przystępuję do realizacji zadań związanych z programem tej właśnie audycji. Pamiętamy wszyscy utwór Riding with the King, prawda? No ale myślę, że nam, bluesfankom i bluesfanom, kojarzy się to nagranie przede wszystkim z tym fantastycznym duetem, czyli z B.B. Kingiem i z Ericem Claptonem. Tymczasem nagranie Claptona z B.B. Kingiem poprzedziło o no, prawie 20 lat wcześniejsze wymyślenie tego utworu, a także nagranie przez jego autora Johna Hayata. Na okoliczność nagrania Claptona z B.B. Kingiem Hayat nieco zmienił treść tekstu tej piosenki, no ale oryginalnie podobno, bo to też nie jest do końca sprawdzone, Hayat miał na myśli króla, jakim był Elvis Presley. Posłuchajmy zatem oryginału Riding with the King w wykonaniu Johna Hayata.

To nagranie sygnalizuje też, że w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać pieśni poświęconych pamięci wielkich wykonawców muzyki popularnej ubiegłego stulecia. Czyż takim wielkim wykonawcą nie był Elvis Presley? No, oczywiście, tak, oczywiście był i też w sposób oczywisty nawiązuje on do przesłania pierwszego odcienia bluesa, bo był przecież jednym z pierwszych białych wykonawców muzyki współczesnej, który nawiązywał do bluesowych korzeni i przyjaźnił się z prawdziwymi, mówię to w cudzysłowie, bluesmenami. No więc nic dziwnego, że od czasu do czasu powraca on w twórczości innych artystów jako przedmiot uwielbienia, jako obiekt sentymentu, czy też po prostu no, podkreślenia jego znaczenia dla kultury amerykańskiej, przede wszystkim oczywiście amerykańskiej. No więc posłuchamy kilku piosenek dedykowanych pamięci Elvisa Presleya. Na początek Gillian Welch, artystka związana z klimatami muzyki folkowej, także tego, co dzisiaj określa się Amerykaną. Ona też wspólnie ze swoim partnerem, bo razem występują i nagrywają, czyli z Davidem Rawlingsem, napisali utwór zatytułowany Elvis Presley Blues, właśnie nawiązujący do tych niesłychanych zasług Elvisa, polegających na połączeniu muzyki popularnej białych Amerykanów z muzyką równie popularną, zwaną bluesem Afroamerykanów. Gillian Welch, Elvis Presley Blues.

Być może najbardziej znanym i takim najbardziej wyróżnionym nagraniem muzyki popularnej poświęconym Elvisowi jest pieśń Marka Cona zatytułowana Walking in Memphis. W roku 1991 zostało to nagranie opublikowane, no i otrzymało natychmiast nominację do nagród Grammy za najlepszą piosenkę roku i najlepsze męskie wokalne wykonanie. Wprawdzie ostatecznie Grammy nie zostało przyznane, ale niewątpliwie Walking in Memphis to bardzo znaczący jest utwór nie tylko w całej twórczości, w całym dorobku Marka Cona, ale generalnie rzecz biorąc w muzyce ostatnich dziesięcioleci ubiegłego stulecia. Walking in Memphis, Mark Cone.

W tym samym 1991 roku ukazał się album grupy Dire Straits zatytułowany On Every Street. I tutaj też Mark Knopfler odniósł się do znaczenia Elvisa Presleya dla jego twórczości, dla jego muzycznej wyobraźni. To jest pieśń, która opowiada o wirtualnej próbie autora tego utworu nawiązania kontaktu z Elvisem, przy okazji wspominając wiele pięknych tytułów jego piosenek. I to jest chyba też jedna z moich ulubionych pieśni dedykowanych królowi Elvisowi, Dire Straits.

Wróćmy teraz do tego króla, o którym wspominałem na początku audycji, czyli do B.B. Kinga, któremu, no, zwłaszcza artyści związani z naszym bluesowym strumyczkiem, wielokrotnie poświęcali swoje własne piosenki, no a zwłaszcza wtedy, kiedy już go zabrakło wśród nas. W 2016 roku Kenny Neal na albumie Bloodline złożył bardzo emocjonalne i bardzo szczere podziękowanie B.B. Kingowi za wszystko, co uczynił dla muzycznego świata. Oto Kenny Neal w nagraniu Thank You, B.B. King.

Lucille, gitara B.B. Kinga, która była jego muzyczną partnerką przez całą karierę, a także bohaterką jego słynnej piosenki, stała się inspiracją dla Victora Wainwrighta, znakomitego wokalisty, pianisty i bandlidera, który chyba też ten utwór zaprezentował nam, słuchaczom Rawy Blues w Spodku, chociaż tutaj nie dam głowy za to. I choć nie jest to utwór bezpośrednio jak gdyby dedykowany B.B. Kingowi, no to skoro tytuł brzmi Thank You Lucille, czyli Dziękuję Lucille, to skojarzenie jest absolutnie jednoznaczne. Oto Victor Wainwright and the Train.

wzruszające i takie emocjonalne, dramatyczne wezwanie do Muddy'ego Watersa skierował Buddy Guy na albumie Born to Play Guitar. Utwór ten nosi tytuł Come Back, Muddy.

0: that I would keep on playing. We miss you much.
1: Dla przyjaciół gitarzystów tragiczne odejście z tego świata Stevie'ego Ray'a Vaughana było niewątpliwie ogromnym przeżyciem. Świadczą o tym dosyć liczne nawiązania w twórczości gitarzystów i amerykańskich, i europejskich do tej ożywczej fali, którą wniósł Stevie Ray Vaughan do bluesowego, gitarowego grania. W 1993 roku ukazał się album zatytułowany Hats Off to Stevie Ray, czyli uchylmy kapelusza przed Stevie Rayem. Znalazły się na niej nagrania bluesowych i bluesrockowych gitarzystów amerykańskich, takich jak Pat Travers, Rick Derringer, Leslie West, Ricky Medlock, Steve Hunter, Kevin Russell, Craig Erickson i jeszcze paru innych. Album ten zawierał 10 nagrań nawiązujących do repertuaru Stevie'ego, no a 11 to był już ich własny hołd zatytułowany Blues for Stevie. Posłuchajmy zatem, jak amerykańscy gitarzyści uchylali kapelusza, kłaniając się Stevie'emu Ray'owi. W tym nagraniu usłyszymy gitarzystów Ricka Derringera, Mike'a Varney'a, Steve'a Huntera, Ricka Derringera, Mike'a Onesco, Steve'a Huntera, Pata Traversa i Kevina Russla. Blues for Stevie.

najbardziej chyba znanym albumem dokumentującym ogromny szacunek i smutek po stracie Stevie'ego Ray'a Vaughana jest płyta zatytułowana A Tribute to Stevie Ray Vaughan, na którym to albumie znalazły się nagrania niewątpliwie zdecydowanej czołówki artystów okołobluesowych z końca ubiegłego stulecia. Znaleźli się wśród nich B.B. King, Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy, Dr. John, Art Neville, Bonnie Ray, no i być może ten najważniejszy, czyli brat Stevie'ego, Jimmy Vaughan. I właśnie Jimmy Vaughan wspólnie z braćmi Neville skomponował utwór zatytułowany Six Strings Down. I właśnie tym utworem kończymy to wydanie Bielszego Cienia Bluesa. W hołdzie dla SRV grają Jimmy Vaughan, Eric Clapton, Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: another blues singer. Briz. Calvin. Dennis. It's the Tilt-A-Whirl Band. Bill Willis. George Raines on the drums. Denny Freeman on the piano and the guitar.
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Czyli Górecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce. Witają Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski. Ostatnio niezwykle dużo mówiło się o błyskawicach i innych wyładowaniach atmosferycznych, dlatego postanowiliśmy zrobić audycję właśnie o tym.
1: To będzie taka audycja z błyskawicą. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale dzisiaj to Sosnowski powiedział o temacie.
0: Jakoś tak zupełnie niespodziewanie wyrwałem się przed szereg i zrobię to ponownie. Zapowiem pierwszą piosenkę i chyba najbardziej błyskawiczny ze wszystkich bluesmenów na świecie, czyli Lightning Hopkins w piosence Mojo Hand. I'm gonna lose them.

0: Teraz nie będzie zaskoczenia, ale uznaliśmy, że nie może być audycji z błyskawicą bez zespołu AC/DC i utworu Thunderstruck. No po prostu to by był jakiś błąd w sztuce. Dlatego po prostu zróbmy to.
1: Audycja z błyskawicą bez AC/DC byłaby jak lekcja literatury polskiej bez Mickiewicza.

Jeżeli był Thunderstruck, to będzie również Ride the Lightning i Metallica. To był ten sam, przynajmniej dla mnie, okres wspaniałej i pięknej, choć już minionej młodości. Metallica i Ride the Lightning.

A teraz będzie coś nietypowego, ponieważ będą dwa utwory o tym samym tytule, zupełnie inne, dwóch różnych wykonawców. Jako pierwszy zaśpiewa Jake Buck o ścieżce usłanej gromami, a potem Pearl Jam, i tutaj będzie charakterystyczny, bardzo odpowiedni dla sytuacji cytat. She is Lightning Bolt. I tak zatytułowane są właśnie te utwory. Lightning Bolt, przy czym utwór zespołu Pearl Jam pochodzi z płyty o tym samym tytule.

0: Ta piosenka nie ma ani w tytule, ani w tekście, ani nawet sam zespół nie nazywa się mianem Błyskawicy, ale pochodzi z filmu. Właściwie nie wiem, dlaczego ja to zapowiadam, ponieważ to Górecka jest odpowiedzialna za zapowiedzi utworów pochodzących z filmu. W każdym razie piosenka pochodzi z filmu Auta. Ale głównym bohaterem jest tam Lightning McQueen, czyli Zigzag McQueen. Ależ to tłumaczenie jest...
1: Pokrętne. Ale zauważcie Państwo, że dzisiaj się tak zamieniliśmy trochę, bo i Sosnowski temat wytłumaczył i zapowiedział piosenkę z filmu. Także jest jakiś zwrót akcji.
0: Po prostu próbuję...
1: Prosimy, żeby docenić...
0: Wysiadać cię z funkcji współprowadzącego, ale na razie kompletnie mi nie idzie. Przed Państwem zespół The Chords w piosence Shboom.

Bardzo lubię ten utwór, muszę przyznać. A teraz wracamy na polskie podwórko i do tematu błyskawic, gromów i piorunów. I przypomnijmy teraz taką formację sprzed lat, która nazywała się Kim Nowak i była odskocznią dla braci Waglewskich od świata hip-hopu i elektroniki, kiedy zachciało im się pograć trochę grzałek. Utwór nosi tytuł Grom.

Jeden z moich ulubionych zespołów na świecie, czyli Alabama Shakes, ma chwilową przerwę. Nie znaczy to jednak, że muzycy tego zespołu próżnują. Jakiś czas temu Brittany Howard wydała solową płytę, a gitarzysta Heath Fogg postanowił nie zostawać w tyle i razem z Lloydem Buchananem, również z zespołu Alabama Shakes, nagrali płytę zatytułowaną Sun on Shade, tak zresztą nazywa się zespół Heatha Foga. Piosenka Flash of Light.

A ja teraz wracam z powrotem do błyskawic, tak bardziej dosłownie. Tym razem to będzie zabawa w płaczące błyskawice albo błyskawiczne płacze, czyli taka trochę smutniejsza historia związana z błyskawicami, opowiedziana przez zespół Arctic Monkeys w piosence Crying Lightning.

O tej piosence nie będę gadał za dużo, ponieważ sam tytuł sugeruje tematykę. Thunder and Lightning zespołu Thin Lizzy.

0: A teraz będą ostatnie dwa numery. Obydwa są polskich wykonawczyń. W ostatnim utworze będzie brzydkie słowo. Ostrzegam. Chociaż jeżeli Państwo wytrzymaliście naszą poprzednią audycję, to naprawdę wierzę, że to też przełkniecie. A myślę, że warto wysłuchać tego tekstu. Pierwszy utwór zadaje pytanie, kto? Kto miota tymi gromami i je ostrzy? I pyta Katarzyna Nosowska, a odpowiada jej Karolina Czarnecka, mówiąc o tym, że to Perun, czyli słowiański bóg, taki bardzo silny, jeden z głównych bogów słowiańskich, taki troszeczkę odpowiednik Zeusa. I Karolina Czarnecka bardzo interesującym językiem o tym Perunie opowiada, troszkę mi to przypomina Dorotę Masłowską. I chociaż ten utwór jest o końcu świata, to my jednak mamy nadzieję, że usłyszymy się z Państwem w kolejnej audycji, na którą już dzisiaj zapraszamy. I będzie to audycja 21, bo dzisiaj jest, zupełnie nieoczekiwanie, 20 Barszcz Sosnowskiego.
1: Ale nie będziemy już tak się tym chwalić, czekamy do równej seteczki. Pięknie wymyśliłaś to połączenie. Myślę, że musimy zrobić kiedyś taką audycję, kiedy ty będziesz zadawać pytania, a ja będę odpowiadał. Pięknie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali Sosnowski
0: i Górecka.
1: Do usłyszenia.

coś czekał i miał ruszyć na trzy. Jak ludzi mijam, głowę zwijam, bo się boję. Tak dziś się gapię w niego i przed nim stoję. A on podnosi wzrok, patrzy mi w oczy prosto. Tak jakby chciał mnie wziąć ze smutkiem, lecz na ostro. W mym sercu ogień płonie.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W bielszym odcieniu bluesa wita Jan Chojnacki. Poruszony informacją, że 6 lipca 2020 roku odszedł na zawsze z tego świata Charlie Daniels, postanowiłem całą tę audycję poświęcić jego muzyce.

Devil Went Down to Georgia, wielki przebój The Charlie Daniels Band z 1979 roku, czołówka listy przebojów, także nagroda Grammy za najlepsze wykonanie wokalne muzyki country. Z całą pewnością Devil Went to Georgia to największy i można powiedzieć, że w zasadzie jedyny wielki przebój Charlie'ego Danielsa, ale jego zasługi dla muzyki amerykańskiej, zwłaszcza tej muzyki z południa, Southern Rocka, jego zasługi są nie do przecenienia. Jako jednemu z nielicznych muzyków sesyjnych, Charlie Daniels zdołał osiągnąć coś jednak na kształt statusu supergwiazdy. Bo przecież i występował na Super Bowls, i grał w Białym Domu, i otrzymywał najwyższe wyróżnienia, oczywiście w swoim gatunku. Został wprowadzony do Grand Ole Opry i został wprowadzony do Country Music Hall of Fame. Odszedł w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie dziesiątki wspaniałych nagrań, a jego kariera zaczęła się tak naprawdę pod koniec lat 60., kiedy to opiekun jego i przyjaciel Bob Johnston, znakomity i znany producent, wprowadził go w krąg muzyki Boba Dylana.

Lay Lady Lay z albumu Nashville Skyline i Wigwam z płyty Self Portrait. Na przełomie lat 60. i 70. w ten oto sposób wchodził Charlie Daniels za pośrednictwem Boba Johnstona w świat wielkiej muzyki w Nashville. W tych nagraniach z Dylanem towarzyszył Bobowi głównie na basie, czasami na gitarze. Także w tym samym czasie uczestniczył jako skrzypek sesyjny w nagraniach wielu innych znakomitości tamtego czasu. Jak chociażby nagrywał i koncertował z Leonardem Cohenem, no a także z Ringo Starrem.

Nashville Jam to nagranie kończy nagraną w 1970 roku płytę Ringo Starra zatytułowaną Beaucoup of Blues. W tej sesji nagraniowej brał także udział Charlie Daniels obok na przykład takich znakomitości jak DJ Fontana, wieloletni współpracownik Elvisa Presleya, czy Charlie McCoy, Jerry Reed czy Jim Buchanan. Charlie Daniels to jedna z najistotniejszych postaci Southern Rocka. The Allman Brothers Band, choć ich lider twierdzi, że nie byli spod znaku Southern Rocka, tylko jak twierdził Greg Allman, bardziej z kręgu jazzu i improwizacji, jednakowoż bardzo często nawiązywali do brzmienia tak typowego dla południa Stanów Zjednoczonych i korzystali także czasami z usług sesyjnych Charlie'ego Danielsa. Przypomnijmy sobie teraz nagranie Brothers of the Road, tytułowe z albumu, który ukazał się w 1978 roku.

0: Potem była przerwa, a w XXI wieku, po 2014 roku, wznowiono organizację koncertów, dzięki czemu publiczność mogła przez te kilkadziesiąt lat na żywo uczestniczyć w kontakcie z tak znakomitymi wykonawcami jak The Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, Wet Willie, Tammy Wynette, B.B. King, Little Richard, Chris Christopherson, no i tak dalej, i tak dalej. Ja z tego bogactwa wybrałem dwa nagrania. Jedno z udziałem Teda Nugenta, który wykona żywiołowo słynne Carol Chucka Berry'ego, oczywiście w towarzystwie muzyków Charlie'ego Danielsa. A następnie piękny Down Home Blues, w którym główną rolę odgrywa Papa John Creech. Dwa nagrania z Volunteer Jam numer 4 z 1978 roku.
1: We'd like to present you to a fella here that we just met for the first time this weekend. He's one hell of a fine guy, even wears a cowboy hat. This is Ted Nugent.

Charlie Daniels podziwiał też gitarową maestrię Stevie'ego Raya Vaughana. Dzielił też przyjaźń z tym muzykiem i oczywiście dzielił też smutek całego świata po odejściu Stevie'ego Raya Vaughana. W 1997 roku The Charlie Daniels Band nagrali album zatytułowany Blues Head. Charlie w całości zadedykował wszystkie nagrania z tej płyty właśnie Stevie'emu. Do tego dołączył zresztą swoje wyznanie miłości i podziwu dla SRV. Napisał między innymi: był kimś zupełnie niezwykłym i świat nigdy nie zapomni tego serdecznego chłopaka z Dallas i tego gorącego bluesowego płomienia, który on zapalił. Z albumu Blues Head posłuchajmy Hard-Headed Woman. To utwór zadedykowany pamięci Stevie'ego Raya Vaughana. The Charlie Daniels Band.

Charlie Daniels znany był też ze swojego zaangażowania w bieżącą politykę amerykańską. Nie krył się ze swoim prawicowym spojrzeniem na rzeczywistość, prawicowo-patriotycznym należałoby dodać. W swoim repertuarze miał sporo własnych utworów poświęconych właśnie tematyce patriotycznej. W 2010 roku zebrał 15 pieśni patriotycznych i pomieścił je na płycie zatytułowanej Land That I Love. Oto dwa nagrania z tego albumu świadczące o owym patriotycznym zaangażowaniu Charlie'ego Danielsa. Still in Saigon i Iraq Blues.

Po 45 latach od pierwszego kontaktu z Bobem Dylanem i od nagrań wspólnych Charlie Daniels powrócił do repertuaru Dylanowego i w 2014 roku opublikował album zatytułowany Off the Grid, Doing It Dylan. Płyta zawiera 10 kompozycji Boba Dylana, oczywiście we własnych aranżacjach współczesnych Charlie'ego Danielsa. Z tego albumu wybrałem kołyszącą wersję Gotta Serve Somebody. Charlie Daniels Band w hołdzie Bobowi Dylanowi.

Na zakończenie muzycznego wspomnienia Charlie'ego Danielsa i jego muzyki nagranie jeszcze raz nawiązujące do pamięci o Stevie'm Rayu Vaughanie. Utwór nosi tytuł Jamming for Stevie. Charlie'emu Danielsowi towarzyszy tu także gigant muzyki country Brad Paisley. To jest dla mnie taka kwintesencja southern rockowego, jamowego grania. Z tymi dialogami gitarowymi i z tym pulsem tak charakterystycznym dla muzyki amerykańskiego południa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Siostry i bracia, pamiętajcie o Charlie'm Danielsie.

Zapewne stali słuchacze Radia Baobab nie zdziwią się, słysząc mój głos w nowalikach spod Baobabu. Nazywam się Jan Chojnacki i jestem pomysłodawcą tej popularnej w kraju i za granicą audycji, ale myślę, że ci sami z Państwa, którzy już wiedzą, o co chodzi w nowalikach spod Baobabu, no tym razem mogą się troszkę zdziwić, że to będzie po prostu powtórka. Ale myślę, że nie zdziwią się ci z Państwa, którzy na co dzień są obywatelami naszej ojczyzny i wiedzą, jaka jest w tej chwili temperatura w naszym kraju, a że w tym miejscu, w którym dokonuję nagrań audycji, akurat siadła klimatyzacja, to myślę, że Państwo zrozumieją i wybaczą, że nie będzie w tej audycji nic z nowalijek z czerwca 2021 roku, tylko przeniesiemy się dokładnie na tę samą datę, czyli na 20 dzień czerwca 2020 roku i powtórzymy sobie to, co wówczas było nowe i o czym tak ładnie ja wtedy Państwu opowiadałem. A było o czym opowiadać, bo wtedy ukazała się właśnie, ale nie uprzedzajmy faktów. Panie i panowie, oto za chwileczkę. Nowaliki spod Baobabu z datą 20 czerwca 2020 roku. Nowaliki spod Baobabu. W trakcie realizacji, czyli nagrywania tych nowalijek, mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy, bowiem akurat wpadłem w okres burz, gradobić i innych pogodowych niespodzianek. No więc może za chwilę coś tak pierdyknąć, że wysiądą mi mikrofony, ale mam nadzieję, że jakoś dotrwamy do końca tych nowalijek. A rozpoczniemy je od nagrania niejakiego Michaela McDermotta, o którym może mało kto słyszał w okolicy, ale to jest bardzo przyzwoity chicagowski muzyk, taki, który miesza Amerykanę z muzyką irlandzką na przykład, ale ładnie śpiewa, komponuje dosyć oryginalne rzeczy i od czasu do czasu zdarza mu się pomieścić na którymś ze swoich long playów, a nagrał ich już chyba z 8, świetną piosenkę. I tak też się zdarza tym razem. W czerwcu 2020 roku ukazuje się album zatytułowany What in the World. I za chwileczkę usłyszą Państwo tytułową piosenkę z tego albumu. Co się dzieje na świecie? What in the World? Michael McDermott.

To był artysta z Chicago, Michael McDermott, a teraz będą artyści z tego kręgu, w którym Nowaliki i w ogóle Radio Baobab obraca się najchętniej. The Allman Betts Band. Poznaliśmy ich podczas ich występu na Suwałki Blues Festival w 2019 roku. Wtedy promowali swoją pierwszą płytę długogrającą. No a teraz przymierzają się w 2020 roku do albumu numer 2. Ten album ukaże się w lecie albo tuż po lecie 2020 roku. Będzie nosił tytuł Bless Your Heart, a na razie Devon Allman, Dwayne Betts, Barry Dwayne Oakley i koledzy udostępnili nam pierwszy numer z tej płyty. Magnolia Road, The Allman Betts Band.

The Allman Betts Band. Troszkę poczytałem o tym, co ma zawierać album Bless Your Heart. No i tam oczywiście występują bardzo ambitne sformułowania, że to jest taki album, który dostarczy wszystkim wszystkiego, co każdy by chciał usłyszeć, że jest od granic do granic. No i ogólnie rzecz biorąc, że to będzie wszystko bardzo oryginalne. Ja myślę, że to nagranie świadczy o tym, że oryginalne to może być dla kogoś, kto po raz pierwszy słyszy The Allman Betts Band, bo to jest rzeczywiście bardzo przyjemne nagranie. Ale dla nas, którzy po 1000 razy słyszeliśmy Jessica w wykonaniu The Allman Brothers Band, nasuwają się nieodparcie skojarzenia z dziełami rodziców Devona i Dwayna. A może i dobrze, no niech tak grają, skoro nasiąkli tą muzyką w dzieciństwie, to niech teraz w dorosłości kontynuują to, co Allman Brothers Band tak pięknie rozpoczęli. Kolejna nowość to album Johna Legenda, który zaprosił do współpracy kilkoro znanych i mniej znanych artystów, ale wśród tych bardziej znanych jest Gary Clark Jr. I oto za chwilę John Legend w duecie z Gary Clarkiem Jr. w utworze Wild.

John Legend to najbardziej elegancki głos współczesnego R&B i chyba też najbardziej elegancka forma, w jaką ten współczesny rhythm and blues dzięki niemu się oblekł. Płyta Bigger Love jest pełna dobrych przesłań związanych z stosunkiem Johna Legenda do otaczającego go świata i wszyscy ci, którzy lubią taką formę absolutnie niedrapieżnej i troszkę tylko zelektronizowanej muzyki współczesnej, będą z płyty Johna Legenda Bigger Love zadowoleni. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Slow Cooker.

Po 45 latach od nagrania Neil Young zdecydował się wreszcie udostępnić swoim fanom cały album zatytułowany Homegrown. On krążył oczywiście wśród zbieraczy bootlegów i różnych innych ciekawostek i wiadomo było, co na tej płycie się znajduje od wielu, wielu lat, no ale teraz jest jej wersja oficjalna. Ja mam z Neilem Youngiem stały kłopot, bo doceniam jego innowacyjność w całym procesie historii rocka, ale też od czasu do czasu mam do niego pretensje o to, że ten jego laid back, luz w przygotowaniu niektórych nagrań nie do końca odpowiada mojemu gustowi. No ale de gustibus i tak dalej. Neil Young na tej płycie pomieścił też jeden utwór, który może, i tutaj dodaję do tego cudzysłów, zachwycić fanów bluesa. Zagrał bluesa na gitarze, na harmonijce z sekcją. Nazwał ten utwór We Don't Smoke It No More. No ale czy to jest naprawdę blues, czy to jest tylko jakaś wprawka, to na ten temat niech się wypowiedzą już prawdziwi fani prawdziwego bluesa.

0: O ile symbolika bluesowa w tym nagraniu Neila Younga wydaje się być dosyć trywialna, o tyle bluesowa symbolika w muzyce Boba Dylana nigdy taką nie była i taką też nie jest na albumie Rough and Rowdy Ways, czerwcowym darze Boba Dylana dla swoich fanów. To płyta, która wymaga głębokiej, jak zawsze u Dylana, analizy, jeśli chodzi o stronę tekstową. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, mam do niej stosunek pełen zachwytu, bo nie dość, że jest to piękny ukłon Boba Dylana w stronę najlepszej tradycji korzennej muzyki amerykańskiej, to jeszcze ta muzyka została wykonana w sposób organicznie związany z tą właśnie tradycją. Rough and Rowdy Ways. Kilka nagrań z tego albumu już prezentowałem we wcześniejszych nowalikach i teraz zgodnie z taką powoli rodzącą się tradycją na koniec tego wydania nowalijek obszerny fragment albumu Rough and Rowdy Ways Boba Dylana. Przedstawimy kolejno aż 7 piosenek. Będą to My Own Version of You, I've Made Up My Mind, Black Rider, Goodbye Jimmy Reed, Mother of Muses, Crossing the Rubicon i Key West. Rough and Rowdy Ways. Bob Dylan, wzorzec dla nas wszystkich.
1: All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts. Limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'll go make somebody life.

I travel from the mountains to the sea.

Na wstępie chciałbym zadać interesujące, piękne, a zarazem proste dosyć pytanie. Czy muzyka Jimiego Hendrixa jest nadal aktualna i inspirująca dla współczesnych

artystów, i tych z Polski, i tych ze świata. Piękne pytanie zostało zadane, a odpowiedź będzie w formie muzycznej. To, co przed chwileczką wybrzmiało, to było słynne Little Wing w wykonaniu Darka Kozakiewicza, naszego znakomitego gitarzysty. 2 lata temu przygotowywałem album zatytułowany Wiecznie Zielone. To miało być takie podsumowanie pewnej serii wydawniczej, czyli wersje słynnych światowych przebojów w wykonaniu polskich artystów. Różne tam były pieśni i piosenki, ale Darek Kozakiewicz wybrał sobie właśnie Little Wing i zaśpiewał ten utwór na gitarze. On od dziesięcioleci kojarzy nam się z fascynacją muzyką Hendrixa, no ale oczywiście nie tylko on jeden. We Wrocławiu jest taki krąg fanatyków muzyki Hendrixowej pod przewodnictwem Leszka Cichońskiego, który to Leszek doprowadził do tego, iż co roku na rynku wrocławskim odbywa się wielkie święto muzyki Hendrixa, połączone z biciem gitarowego rekordu świata. W 2008 roku pobity został definitywnie rekord w tym właśnie zamierzeniu, bowiem na rynku we Wrocławiu zagrało 1960 gitarzystów. Grali oni jako ten podstawowy numer Hey Joe. Nie będę przedstawiał nagrań z wrocławskiego rynku, bo trzeba tam być na żywo i wtedy to robi naprawdę wrażenie. Natomiast, żeby nawiązać do wrocławskich klimatów, teraz przedstawię Państwu chyba jeszcze niepublikowaną na antenie Radia Baobab, a być może niepublikowaną i gdzie indziej pieśń o Wrocławiu. Wrocław, moje miasto.

Wrocław, moje miasto. Tekst, muzyka, wykonanie, aranżacja, wszystko Rafał Rękosiewicz. I tą kompozycją Rafała Rękosiewicza nawiązujemy do wrocławskiej tradycji, gitarowej, hendriksowej i rekordowej. W 2008 roku wspólnie z Leszkiem Cichońskim wymyśliliśmy płytkę zatytułowaną Polskie gitary grają Hendrixa, która miała podbić atmosferę przed biciem gitarowego rekordu świata na wrocławskim rynku, no a jednocześnie stanowić dla tych, którzy kochają Hendrixa i kochają gitarę i kochają polskich gitarzystów, taką przyjemną zabawę przypominania sobie starych hendriksowych numerów w dzisiejszych wersjach. I tą metodą będziemy się poruszać w tym odcinku audycji Radia Baobab. Z płyty Hey Jimmy grać będą polscy gitarzyści, a jako pewną przeciwwagę do każdej wersji polskich artystów dolepiać będziemy wersję zagraniczną, oczywiście też nie hendriksową, tylko tak zwaną cover version. Zaczniemy od Little Wing. Na płycie Hey Jimmy polskie gitary grają Hendrixa. Ten utwór wykonuje Ewelina Flinta wokalnie. A jeśli chodzi o gitary, to aż trzy tam się przewijają, czyli Leszka Cichońskiego, Sebastiana Ridla i Jurka Styczyńskiego. Druga wersja, Little Wing, będzie wersją instrumentalną, dosyć chyba niezwykłą, bowiem na harmonijce zagra fantastyczny weteran Toots Thielemans. Little Wing.

To było Little Wing. Po polskiej stronie Ewelina Flinta, Leszek Cichoński, Sebastian Rieder i Jurek Styczyński, a po stronie zagranicznej Toots Thielemans. Kolejna para to wykonanie słynnego bluesa Red House. Leszek Cichoński zastosował aranżację raczej funkową niż bluesową, a towarzyszyć mu będzie Jurek Styczyński na gitarze, śpiewać będzie Sebastian Rieder. Natomiast wersję bluesową, zbliżoną do oryginalnego klimatu bluesowego, zaprezentuje chwilę potem Buddy Guy.

Po bluesowej pareczce prezentującej dwie wersje Red House przyjdzie pora na coś znacznie bardziej rockowego i funkowego. Crosstown Traffic to w założeniu samego kompozytora Jimmy'ego było chyba coś bardzo, bardzo dynamicznego. No i takie też dwie wersje za chwileczkę zaprezentujemy. Z polskiej strony Jacek Królik z Ryszardem Sygitowiczem na dwie gitary zagrają Crosstown Traffic, a ze strony zagranicznej, nawet powiedziałbym zaoceanicznej, Crosstown Traffic w wykonaniu Living Color.

To były dwie wersje Crosstown Traffic, ta pierwsza rodzima Jacka Królika i Ryszarda Sygitowicza i druga zaoceaniczna w wykonaniu Living Color. Są wśród kompozycji Hendrixa takie bardziej ogrywane i takie, do których artyści rzadziej sięgają. Myślę, że Power of Soul należy do tej drugiej kategorii, ale właśnie ten utwór był na celowniku Janka Borysewicza, który niezawodnie wykonał w sposób czysto rockowy Power of Soul. Natomiast Bootsy Collins zaprezentował wersję zdecydowanie odmienną.

0: story of life is quick and the blink of an eye. The story of love is hello and goodbye. Until we meet again.
1: Mówiłem już o tym, że Power of Soul należy do tych kompozycji Hendrixa, które rzadziej są wykorzystywane przez innych artystów. Natomiast Voodoo Child Slight Return wydaje się być przedmiotem ogromnego zainteresowania licznych rzesz, zwłaszcza gitarzystów. I te ich wersje idą zazwyczaj w stronę, jeżeli nie wiernego kopiowania gitary Hendrixa, no to przynajmniej wielkiego zbliżenia do tego, co Hendrix zaproponował. Mówię o wersji, o warstwie gitarowej, no bo wokalnie tutaj Hendrixa nie sposób jest podrobić ani naśladować. Teraz będą dwie wersje Voodoo Child, których artyści próbują nadać tej kompozycji własny charakter, przy czym no, starają się również zachować klimat. Czy się udało? No, ja pozostawię to ocenie Państwa. Leszek Cichoński, a zaraz po nim Earth, Wind and Fire w dwóch różnych wersjach Voodoo Child Slight Return.

To były dwie bardzo oryginalne wersje Voodoo Child, Leszka Cichońskiego i Earth, Wind and Fire. Myślę, że kolejna próba podejścia do twórczości Hendrixa również wyda się Państwu oryginalna. Mówię o utworze Third Stone from the Sun. Marek Raduli z Krzysztofem Ścierańskim w latynoski sposób do tego podeszli, natomiast Stevie Ray Vaughan w koncertowej, ponad 12-minutowej wersji wiąże ten utwór z Little Wing, tworząc tego taką hendrixową wiązankę. Third Stone from the Sun, dwukrotnie, w różnych wykonaniach.

0: Thank you so very much. Mr. Tommy Shannon on the finger bass. Mr. Chris Whipple-Layton on the drums. My name is Stevie Ray Vaughan, we're known as Double Trouble. Thank you so very, very much.
1: To była koncertowa wersja Third Stone from the Sun Stevie'ego Ray'a Vaughana, a przed nim studyjna latynoska Third Stone from the Sun w wykonaniu Marka Radulego i Krzysztofa Ścierańskiego. Jak różne mogą wywoływać emocje kompozycje Hendrixa, świadczy kolejna para. Ryszard Sygitowicz i Jacek Królik w rockowej wersji Angel, a chwilkę po tym Eric Bibb w wersji, powiedziałbym, bardzo kameralnej.

dwie wersje Angel Jimiego Hendrixa. Ta rockowa, Królika i Ścierańskiego, i ta liryczna Erika Bibba. Co do lirycznej strony twórczości Hendrixa, to niewątpliwie The Wind Cries Mary jest z mojego przynajmniej punktu słyszenia najpiękniejszym dowodem tego, że była w Hendrixie bardzo liryczna nuta. I teraz dwie, no, dosyć jednak chyba liryczne wersje tego utworu. Wojtka Wagleskiego, The Wind Cries Mary, wersja czysto instrumentalna, bardzo, powiedziałbym, tradycyjna, ale jednocześnie ogromnie śpiewna. A potem ten sam utwór w jazzującym nieco wykonaniu Jamie Callum.

Przypominam, że w tej części emisji Radia Baobab bawimy się trochę cover versions kompozycji Jimiego Hendrixa. Raz to w polskich wykonaniach, raz znowu w obcych. Te polskie pochodzą z płyty Hey Jimmy. Polskie gitary grają Hendrixa, a te zagraniczne z różnych poświęconych twórczości Hendrixa składanek, a ukazało ich się w historii kilkanaście. Przed chwileczką The Wind Cries Mary, raz w wykonaniu krajowym Wojtka Wagleckiego i tym za kanału francuskiego Jimmy'ego Kaluma, a teraz będzie Wojtek Klich, gitarzysta tarnowski, w nagraniu Manic Depression. Z drugiej strony podejdą do tego nagrania w duecie Seal jako wokalista i Jeff Beck jako gitarzysta. Dwa razy Manic Depression.

Na koniec tej prezentacji różnych polskich i światowych wersji utworów Jimiego Hendrixa dwa niezwykle interesujące i oryginalne podejścia do hendrixowej materii. Po pierwsze Zbigniew Hołdys, który do Fire poza oczywistością gitarową wynajął także flety proste, a za chwilkę po nim to samo Fire w wersji Nigela Kennedy'ego. Oczywiście skrzypcowej.

Chciałem jakoś tak pięknie i osobiście zakończyć tę sekwencję audycji Radia Baobab, sekwencję poświęconą różnym wersjom słynnych utworów Jimiego Hendrixa. I takim pięknym zakończeniem będzie, jak sądzę, pareczka w wykonaniu dwóch moich ulubionych artystów. Po pierwsze John Mayer wykona Bold as Love, no a po drugie już na prawdziwe zakończenie Sebastian Rieder zaśpiewa Thanks Jimmy. Dziękujemy, Jimmy.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Zligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski. Ostatnio niezwykle dużo mówiło się o błyskawicach i innych wyładowaniach atmosferycznych, dlatego postanowiliśmy zrobić audycję właśnie o tym.
1: To będzie taka audycja z błyskawicą. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale dzisiaj to Sosnowski powiedział o temacie.
0: Jakoś tak zupełnie niespodziewanie wyrwałem się przed szereg i zrobię to ponownie. Zapowiem pierwszą piosenkę i chyba najbardziej błyskawiczny ze wszystkich bluesmenów na świecie, czyli Lightning Hopkins w piosence Mojo Hand. I'm gonna lose out.

0: Mojo Haynes. I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do. Teraz nie będzie zaskoczenia, ale uznaliśmy, że nie może być audycji z błyskawicą bez zespołu AC/DC i utworu Thunderstruck. No po prostu to by był jakiś błąd w sztuce. Dlatego po prostu zróbmy to.
1: Audycja z błyskawicą bez AC/DC byłaby jak lekcja literatury polskiej bez Mickiewicza.

Jeżeli był Thunderstruck, to będzie również Ride the Lightning i Metallica. To był ten sam, przynajmniej dla mnie, okres wspaniałej i pięknej, choć już minionej młodości. Metallica i Ride the Lightning.

A teraz będzie coś nietypowego, ponieważ będą dwa utwory o tym samym tytule, zupełnie inne, dwóch różnych wykonawców. Jako pierwszy zaśpiewa Jake Buck o ścieżce usłanej gromami, a potem Pearl Jam, i tutaj będzie charakterystyczny, bardzo odpowiedni dla sytuacji cytat: She is Lightning Bolt. I tak zatytułowane są właśnie te utwory. Lightning Bolt, przy czym utwór zespołu Pearl Jam pochodzi z płyty o tym samym tytule.

0: Ta piosenka nie ma ani w tytule, ani w tekście, ani nawet sam zespół nie nazywa się mianem Błyskawicy, ale pochodzi z filmu, właściwie nie wiem dlaczego ja to zapowiadam, ponieważ to Górecka jest odpowiedzialna za zapowiedzi utworów pochodzących z filmu. W każdym razie piosenka pochodzi z filmu Auta. Ale głównym bohaterem jest tam Lightning McQueen, czyli Zigzag McQueen, ależ to tłumaczenie jest
1: pokrętne. Ale zauważcie Państwo, że dzisiaj się tak zamieniliśmy trochę, bo i Sosnowski temat wytłumaczył i zapowiedział piosenkę z filmu, także jest jakiś zwrot akcji.
0: Po prostu próbuję
1: prosimy, żeby docenić
0: wysiadać cię z funkcji współprowadzącego, ale na razie kompletnie mi nie idzie. Przed Państwem zespół The Chords w piosence Shboom. Life.

Bardzo lubię ten utwór, muszę przyznać. A teraz wracamy na polskie podwórko i do tematu błyskawic, gromów i piorunów. I przypomnijmy teraz taką formację sprzed lat, która nazywała się Kim Nowak i była odskocznią dla braci Waglewskich od świata hip-hopu i elektroniki, kiedy zachciało im się pograć trochę grzałek. Utwór nosi tytuł Grom.

Jeden z moich ulubionych zespołów na świecie, czyli Alabama Shakes, ma chwilową przerwę. Nie znaczy to jednak, że muzycy tego zespołu próżnują. Jakiś czas temu Brittany Howard wydała solową płytę, a gitarzysta Heath Fogg postanowił nie zostawać w tyle i razem z Lloydem Buchananem, również z zespołu Alabama Shakes, nagrali płytę zatytułowaną Sun on Shade, tak zresztą nazywa się zespół Heatha Foga. Piosenka Flash of Light.

A ja teraz wracam z powrotem do błyskawic, tak bardziej dosłownie. Tym razem to będzie zabawa w płaczące błyskawice albo błyskawiczne płacze, czyli taka trochę smutniejsza historia związana z błyskawicami, opowiedziana przez zespół Arctic Monkeys w piosence Crying Lightning.